0: Jest Radio ESK.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.

Czy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: Łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: To jest Radio.
2: Radio S.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Poranek w Kraśniku zapowiada się przyjemnie, z temperaturą około 14 kresek i słabym północno-zachodnim wiatrem. Słońce będzie towarzyszyć nam przez większą część dnia. Po południu możliwe są drobne, przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 22 stopni.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Tragedia w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach. W placówce zginęło 2-letnie dziecko. Sprawę badają policja i prokuratura.
3: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Rodzice tego dziecka natychmiast zostali też objęci pomocą psychologów.
2: Mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego i utonęło. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Padało w trakcie protestu, a związkowcy mówili też...
4: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemców, tylko dla nas, dla Polaków.
5: Nie mamy rynku węgla. Te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
2: A w Warszawie manifestowali m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele. Odłowienie jest jedynym skutecznym sposobem na odstraszanie niedźwiedzi, przekonuje rolnik z Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. Mężczyzna znalazł ślady niedźwiedzia na swoim polu. Wcześniej drapieżniki podeszły niedaleko domu jego córki.
6: To są paznokcie, widzisz?
7: A to świeże, to z wczoraj.
6: To świeżutkie ślady. Ja wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz.
2: Usłyszał dziennikarz szeski Mateusz Chłyston od pana Tadeusza. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt w przypadku, gdy te będą zagrażać mieszkańcom.
0: SK Kraśnik News.
8: I Piotr Staszczuk. Nowe inwestycje wodociągowe w gminie Kraśnik. Wójt podpisał umowy na budowę kanalizacji w Karpiówce i przyłączenie mieszkańców Suchyni do głównej sieci sanitarnej. Wartość pierwszego zadania to prawie 2 700 000, drugiego niecały 1 200 000. W obu przypadkach prace mają potrwać 7 miesięcy. Gmina Dzieszkowice jest operatorem programu Czyste Powietrze. Dodatkowo w budynku urzędu jest punkt informacyjny. Można tam rozliczyć dotacje czy uzyskać pomoc w składaniu wniosków. Szczegóły znajdziecie na stronie dzieszkowice.pl.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
10: Welcome w czwartek.
11: Dzień dobry.
10: Czwartek już brzmi poważnie. Patrzę w święta. Dzisiaj jest dzień odnawiania znajomości.
12: No to jak się mam się tutaj przywitać? Dzień dobry, ja jestem Jankes, na przykład lubię żużel.
10: A ja jestem Wiktor i na przykład lubię szczupaki, szczególnie te takie grube, tłuste mamuśki.
12: Ach, łapcie te telefony i messengery, dajcie znać, kim jesteście, co lubicie. Dzień dobry, pan też chce się przedstawić, prosimy.
13: Jakie te szczupaki lubisz?
10: Grube, tłuste mamuśki. No ale nie wymiguj się, jestem Marcin i lubię...
13: Lubię weekend.
10: A, to do Voxa zapraszam.

0: muzyczni innowiercy, nowa religia. 8 po 6, dzień dobry, witamy.
1: Zgadza się oczywiście, cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Z niektórymi się już znamy, ale nie ze wszystkimi.
0: Możemy sobie odnowić te znajomości, bo dzisiaj taki dzień w kalendarzu, dzień odnawiania znajomości. Jest z nami Paweł, nasz wydawca. Paweł, poznajmy się, kim jesteś i co lubisz?
2: Jestem Paweł. Aha. I lubię czasami sobie pograć na komputerze.
0: O, a w co?
1: Nie kłam, przepraszam.
2: I w FIFA, i w CS-a. Counter-Strike Global Offensive. Ewentualnie Counter-Strike 2.
1: Pykać tak zwanie.
0: Klasyka. Zostaw ten komputer, bo burza idzie. Wyłącz go. No.
1: Telefony. Dzień dobry, fajnie, że z nami jesteście.
3: W odpowiedzi na wasze pytanie odpowiem takim klasykiem. Kim jestem? Jestem zwycięzcą.
0: Wiadomo, co lubię? Wygraną.
4: Jestem zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą.
0: Tak, klasyka tematu. Ktoś jeszcze na linii numer 2? Kim jesteście? Co lubicie? Dzisiaj odnawiamy znajomości.
5: A ja jestem wiernym słuchaczem Radia SK i uwielbiam i słuchać.
1: Bardzo dziękujemy. Dobrze. Dziękuję, to było bardzo ładne. Prosiłbym o więcej. Za chwilę ciąg dalszy nastąpi, prawda?
6: Jankes i Wiktor.
0: A wiesz co, lubi Johnny?
1: Johnny?
0: No, jestem Johnny i...
7: Lubię placki!

0: poranne brasowanie.
1: Czyli to, co najważniejsze ze świata i nie tylko oczywiście, z kosmosu też czasami.
2: No i nasza kochana Jadzia, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Tutaj mamy dzień odnawiania znajomości. Każdy mówi, kim jest i co lubi, więc ty kim jesteś i co lubisz?
0: Jestem Jadzia. I lubię was.
1: O, to ładne. Bardzo ładne. My też jesteśmy takie Jadzie i też bardzo ciebie lubimy oczywiście.
2: Tak, ja kiedyś lubiłem tę aktorkę, bo czytam teraz, że Hailey Berry to jest amerykańska aktorka.
1: Dlaczego go kiedyś, teraz już nie lubisz?
2: Ja kiedyś bardzo doceniałem to, że była młoda.
0: Dzisiaj już nie.
2: Nie, no teraz oczywiście cenię ją za sztukę aktorską i kunszt. I ona teraz psioczy na mężczyzn i oświadcza, że uwaga, jej zdaniem większość kobiet udaje w łóżku, i tu jest jeszcze cytat, kobiety po cichu czekają, aż to się skończy, ten akt łóżkowy.
1: Pytanie do ciebie, Jadziu, ty jako ekspertka, jak to jest naprawdę?
2: No właśnie.
1: Powiedz nam, no.
0: Powiedziałabym wam, ale już nie pamiętam.
1: No nie, no przestań, Jadzia. Jesteś wspaniała. No dobra, nie zaglądamy tam dalej do łóżka, aczkolwiek Roxana Węgiel. Tak. Lubimy, kochamy, uwielbiamy, machamy, pozdrawiamy. Zdradziła, czy ma z Kevinem ze swoim mężem rozdzielność majątkową?
2: Takie pytanie padło w ostatnim talk show. No i piosenkarka powiedziała, że nawet przez myśl by jej to nie przeszło i że nie mają żadnej rozdzielności. To jest klasyczna, normalna Polska w kościele zawarta rodzina.
1: Rodzina, tak,
2: tak,
1: dokładnie.
2: Nie, tam, jakieś rozdzielności będą wymyślali.
0: Pamiętam, jak do was do radia przyszli razem.
1: Oj, byli, tak.
0: Rzeczywiście, cały czas byli nierozdzielni.
3: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
1: To prawda. A to by się podoba Roxie Węgiel?
0: Tak.
1: No dobrze, nam też.
0: No.

0: 25 minut po szóstej. Wiesz co, o tej porze najlepiej się sprawdza?
1: Kawa?
0: Oczywiście i właśnie o tym za chwilę Marcin Protki w newsach.
1: Bardzo dobrze, zapraszamy na newsy i zapraszamy na kawę.
0: O tej kawie, co gra w tenisa.
2: Jankes

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: W Kraśniku poranek przywita nas umiarkowaną temperaturą. Słupki rtęci pokażą około 16 kresek. Niebo będzie prawie bezchmurne, a wiatr słaby, ale wyczuwalny. Po południu sytuacja się zmieni, możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 22 stopni.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na zaproponowane przez prezydenta głosowanie nie zgodził się Senat. Inicjatywę Karola Nawrockiego poparło 32 senatorów, przeciw były 62 osoby, jedna wstrzymała się od głosu. Urządzenie zawyżało prędkość, a mandaty zostaną anulowane. Chodzi o odcinkowy pomiar prędkości na A6C między węzłami Rzęśnica a Szczecin-Dąbie.
3: Mieliśmy informację z Inspekcji Transportu Drogowego, że faktycznie potwierdził się nasze informacje, że jest tam jakiś problem techniczny, to urządzenie zostało wyłączone.
2: Mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych. Sprawą zajmie się Główny Urząd Miar.
4: No i samo się popsuło, no przecież nikt mi... No, ktoś by tak ustawił, nie no.
5: SK Sport News.
2: Deklasacja w finale Ligi Europy. Po puchar sięgnęła Aston Villa, która 3-0 pokonała Freiburg. Już po pierwszej połowie niemiecki zespół miał dwubramkową stratę. Całe spotkanie w barwach drużyny z Birmingham rozegrał reprezentant Polski Maty Kasz. Obok trofeum nagrodą za wygrany finał jest bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów. A główna drabinka Rolanda Garrosa nie dla Katarzyny Kawy. Polska tenisistka przegrała w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju. W walce o awans pozostała Maja Chwalińska, która dziś rozegra decydujący mecz.
6: Kama i Wiktor w Radiu SK.
7: Kama nad morzem, pojechała już pilnować, rozkładać parawany i bardzo dobrze.
8: A my sobie odnawiamy znajomości. Zgodnie ze świętem w kalendarzu, kim jesteście, co lubicie, dajcie znać, bo chętnie się poznamy.
9: Hej SK, ja jestem pomocną sąsiadką, o którą mogą pobić się sąsiedzi. Czy coś jeszcze dodać?
8: Co sąsiadka lubi, to przyniesiemy. Cukier, sól, czy tam...
10: Bo przecież nie pieprz, nie?

0: No ja bym nie przesadzał z tym leżeniem w łóżku. 36 minut po 6 do pracy, rodacy, czwartek dzisiaj.
1: Pobudka, uwaga, bo sanepid już działa, już kroczy, już sprawdza. Podkarpacki, bo tutaj jesteśmy, sanepid.
0: U nas do lodówki mogliby radiowej zajrzeć.
1: No, czasami się dzieje, to rzeczywiście.
0: Janek Pirowski zostawia takie rzeczy, tam niektóre
1: niespodzianki. Rzeczywiście, no dobra, ale podkarpacki sanepid, którego na razie nie było w naszej lodówce, w najnowszych badaniach zaliczył niestety 100% skuteczności.
0: Ocie, ale co, że jak?
1: Na pięciu pobranych losowych próbkach drobnego kebaba mrożonego wykryto we wszędzie wykryto bakterię salmonella. Taka sytuacja.
0: Kiedyś mój wuj takie miał powiedzenie przy grillu,
1: że co?
0: Że jak położysz i poczekasz, to się wypali. Jankes, Kama, Kama
2: i Wiktor. Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK. I look.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: I po reklamie.

0: naszej wokalistki, czyli Kamy, nie ma dzisiaj w radiu, więc Jankes, no pozostaje nam do ustalenia, czy ja. Ja czy ty?
1: Dawaj ja dzisiaj.
0: Dobra, to uwaga, przygotuj się. 3, 2, 1, gardło.
1: Jak ma na imię?
2: Asia!
1: Asia! Asia! Asiu, dzień dobry, witamy! Asiu, jesteś?
3: Tak, witam, dzień dobry,
1: no,
3: cześć.
1: No dzień dobry, witamy, witamy. Cieszymy się, że z nami jesteś od samego rana. Pobudka, bo to twoje święto.
0: Właśnie, czy to my cię obudziliśmy, czy ty już jesteś na nogach?

0: Od jakiegoś czasu, bo nie chcesz marnować czasu na urodziny.
1: No, jestem na nogach akurat.
0: To przez pracę, czy właśnie przez twoje święto? Wstałaś, bo musiałaś, czy wstałaś, bo chciałaś?
1: Wstałam, bo musiałam wyprawić dziecko do szkoły.
2: Dobrze. To za chwilę odprawimy kogoś kolejnego. To uwaga. Moja siostra, moja najlepsza przyjaciółka, moja podpora na każdy zły dzień.
0: To jest jedyna osoba, której ufam bezgranicznie, która wie wszystko o mnie i która potrafi mnie postawić do pionu i nakrzyczeć. No, kto to napisał?
2: Moja sister.
1: Pewnie moja siostra.
2: Tak, właśnie.
0: To właśnie ona, twoja kochana. To ona postanowiła
1: na wszystko. Ona zawsze myśli, kurde, o innych. No
2: i tak też było w tym przypadku oczywiście. Co można powiedzieć z okazji swoich urodzin w stronę swojej siostry?
1: Że jest szalona i że ją bardzo kocham. Naprawdę jest dla mnie mega też wsparciem. I zawsze myśli o innych i mam nadzieję, że się kiedyś też to zwróci.
0: Pięknie.
1: Już zawsze na mnie liczyć.
0: To jest tak zwany pozytywny wzrusz. Lubimy takie łezki, bo je tam słychać, bo to są najpiękniejsze łezki świata.
2: Mamy dla ciebie prezent urodzinowy od nas od Radia SK w kopercie.
0: Czteroosobowe zaproszenie do Energylandii. Brawo!
1: Mega, super. Rozumiem,
0: że w tej czwórce na pewno znajdzie się twoja siostra w ramach
1: rewanżu. Oczywiście, jakby mogło jej zabraknąć. Jeszcze postawię lody.
2: O, wszystkiego fajnego, lodowego i nie tylko oczywiście. Bawcie się dobrze, to jest twój dzień.
1: Dzięki.
2: Życzymy
1: Dzięki
2: ci
1: bardzo.
2: Fantastycznie,
1: bardzo miło.
2: Fantastycznych przyjaciół, przepraszam, okej. Okay. Od samego rana, okej? Okay?

0: Maciej Musiałowski, Flora w Radiu SK. 5 minut i będzie z nami godzina 7.
1: Następna będzie Fauna, a potem koniec kariery.
0: A później jeszcze po drodze Prawko, oczywiście, bo 17-latkowie sobie radzą niesamowicie.
1: Tak jest i o tym za chwilę Marcin Prostki w newsach. Można zdawać Prawko, jak się ma 17 lat i o tym, jak sobie radzą ci najmłodsi, zaraz powiemy. Jan Kreska i Wiktor. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach!
11: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Poranek w Kraśniku zapowiada się przyjemnie, z błękitnym niebem i słońcem, a temperatura wyniesie około 16 kresek. Powietrze będzie dobrej jakości, po południu możliwy przelotny deszcz, a termometry pokażą nawet 22 stopnie. Wiatr pozostanie umiarkowany.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do tragedii w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginęło niespełna dwuletnie dziecko. Reporter SK Jakub Krzyżak zbiera informacje. Co wiadomo, Kuba, na ten moment?
3: Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego znajdującego się niedaleko budynku żłobka i utonęło. Jego życia nie udało się uratować mimo błyskawicznej akcji ratunkowej i reakcji służb. Ratownicy bardzo długo prowadzili reanimację.
4: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
3: Mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Mundurowi przeprowadzili już wstępne oględziny i sprawdzili opiekunów z placówki. Wszyscy byli trzeźwi.
2: Trzy miasta i rozmowy na najwyższym szczeblu. Peter Madzier kończy wizytę w Polsce. W ciągu 2 dni odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotkał się m.in. z premierem i prezydentem i przy każdej okazji podkreślał:
5: Polak-Węgier, dwa bratanki.
2: Madzier i Tusk rozmawiali m.in. o odnowieniu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, energetyce i Ukrainie. Nawet kilka tysięcy kleszczy na jednym miejskim trawniku. Biolog z Poznania Mariusz Piotrowski obala mit, że groźne pajęczaki spotkamy tylko w środku lasu.
6: Badania pokazują, że kleszcze równie dobrze mogą występować w środowisku miejskim. Czasem jest ich więcej, tak jak ostatnio właśnie na Malcie, z tego względu, że kleszcze rozmieszczone są mozaikowo. W jednym regionie może ich być bardzo dużo, podczas gdy za kilka metrów będzie ich bardzo malutko.
2: A kleszcze nie potrzebują bardzo dużej wilgoci, stają się aktywne już przy zaledwie 4 stopniach na plusie.
7: SK Kraśnik News.
8: I Piotr Staszczuk, już tylko nieco ponad tydzień został na to, by zyskać dodatkowe pieniądze z ekoschematu Dobrostan Zwierząt. Na zastrzyk gotówki mogą liczyć hodowcy bydła. Czas na wnioskowanie o dopłaty jest jeszcze do 1 czerwca. Szczegóły na Facebooku gminy Trzydnik Duży. Na kolejną kąpiel leśną mogą się szykować tym razem dorośli mieszkańcy Trzydnika Dużego i okolic. To propozycja dla osób, które chcą zwiększyć odporność organizmu, zredukować stres i napięcie, czy odnaleźć spokój i równowagę. To dziś o godzinie 10.
9: Jankes, Kama
10: i Wiktor.
9: W radiu RSK.
11: Dzień dobry, raz jeszcze witamy w, no, czwartek, czyli za kwadrans piątek. Fajnie, fajnie.
12: Dzień dobry, kolego. Dzień dobry, ja jestem Wiktor, witam.
11: Miło, Krzysztof. Tak. Poznajemy się.
12: Dzisiaj dzień odnawiania znajomości, prawie jak odnawianie małżeńskiej przysięgi, więc kim wy jesteście i co lubicie?
13: Jestem tym, kim jestem. Robię zawsze to, co zechcę. Pozdrawiam was serdecznie.
11: Co to był?
12: To chyba jakiś gal anonim, albo przepraszam, galka anonimka.
11: Fajnie, że tam jesteście. Dawajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, co... No i tyle. Mhm. Aha, tak, dokładnie.

0: Janka Skama i Wiktor Dyduła w Radiu SK.
1: Tak jest.
0: No tak to właśnie wygląda.
1: Poznajmy się. Dzisiaj jest dzień odnawiania znajomości, więc skoro my się poznajemy nawzajem pomiędzy sobą w studiu, to wy dajcie znać, jak macie na imię i co lubicie.
0: No, czekamy oczywiście.
1: Jestem Krzysztof, lubię żurzel, jestem Wiktor, lubię szczupaki, a wy? O, i tutaj miejsce dla was właśnie. A my tymczasem na wakacje zapraszamy, bo skoro śpiewali, że tam słońce, gdzie my, to może nad polskie morze bym cię zaprosił, co?
0: Ja bardzo lubię. A gdzie dokładnie? Tutaj Trójmiasto, czy gdzieś obok?
1: Pobierowo.
0: To tutaj, nad Gorzelem Zieloną Górą, dokładnie.
1: Tym bardziej, że bijemy rekordy, słuchajcie. Jest największy w Polsce hotel, nazywany Małym Dubajem, składający się z 1240 pokoi. Podobno zaczyna się na początku Pobierowa, a koniec tego hotelu wychodzi już za Pobierowo.
0: Ładne.
1: Największy hotel w Polsce ruszył z rezerwacjami.
0: A jeszcze raz, ile tych pokoi?
1: 1240.
0: A wiesz, tam mieszka niespełna 1000 osób w ogóle w Pobierowie.
1: Każdy mieszkaniec Pobierowa ma swój pokój w tym hotelu.
0: No. Ale można już tam rezerwować?
1: Jak masz 1500 mniej więcej, to na jedną noc możesz tam pojechać do tego molocha giganta.
0: Ale rzeczywiście, jest to tak duże. Jak się wychodzi z pokoju na śniadanie na 9, to wychodzisz o 8.30. Jest długi, długi korytarz, wychodzisz o 8.30 i jesteś o 9 na śniadanku. Zapraszamy. Jankę i
1: Wiktor. Chyba, że z babcią przyjechałeś, to o 7 musisz wyjść.

0: Ty mi powiedz, co trzeba mieć w głowie, żeby nagrać kawałek o wciskaniu batonów? Wciśnij baton.
1: Czuję, że wytłumaczy, o które batony chodzi.
0: 20 minut po godzinie 7 zabieramy się za siódemkę.
2: Tak jest.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: 4 lata angielskiego w liceum, jak, jak krew w piach.
0: No dobra, zapraszamy, nie mamy batonów, mamy co innego oczywiście, jeśli chodzi o nagrody.
2: Cały zestaw gadżetów poszukamy, poznajdujemy, zapakujemy i wyślemy, tylko najpierw trzeba odpowiedzieć na siódme pytanie.
0: Dojedźmy do tego siódmego pytania, kto pierwszy dzisiaj? Dzień dobry, halo, halo.
2: Halo,
0: dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, jak masz na imię?
4: Kasia.
0: Pierwsze. Witamy, Kasiu. No i lecimy, uwaga, jakie zwierzę nosi swoje dzieci w torbie?
2: Ha!
4: Kangur.
0: Na przykład. Ktoś jeszcze?
4: Nie wiem. Myślę.
2: Koale, kłoki, wombaty, koale. Diabły tasmańskie. Jestem mądry, bo czytam, bo mam napisane.
5: Jak w torbie, to diabły.
2: Dokładnie. No, co za anioł nosi dzieci w torbie? No, tylko diabeł. Drugie.
0: Lećmy dalej, drugie.
2: W urodzinach w tym tygodniu rozdajemy bilety do parku rozrywki. Jakie są trzy najczęstsze zdania wypowiadane podczas zjeżdżania z tych ogromnych roller coasterów?
4: Boję się, uratuj mnie, nie chcę tu być.
0: Ładnie,
2: dobre.
0: Widocznie już miałaś okazję korzystać. Lećmy dalej. Trzecie.
2: Uwaga.
3: Trzecie.
0: Uwaga, który spośród wymienionych polityków nigdy nie był premierem? A. Duda, B. Morawiecki, C. Buzek.
4: Duda.
0: Dobrze, dobra.
6: Jeśli ciemno jest, ojciec za rękę prowadzi mnie.
2: O, właśnie.
3: Czwarte.
2: Jesteśmy przy czwartym. Metallica, zespół eskorokowy, zagrał koncert w Polsce. Tak, to przed chwilą, przedwczoraj. I podczas występu w Chorzowie zagrała Metallica wielki hit zespołu. Perfect czy Ladypunk?
4: Nie wiem, ale strzelam, że Ladypunk.
0: No wiedzieli, że źle odpowiesz, bo już zaczęli tam buczeć.
2: Już czuli pismo nosem, perfekt.
0: Perfekt, nawet mamy mamy nawet fragment tej sytuacji. Dziękujemy ci pięknie oczywiście, zapraszamy kolejną osobę.
4: Dzięki.
2: Uwaga, bo fragment brzmi jak nagrywany kalkulatorem, ale posłuchajmy.
7: Chcemy być sobą. To Metallica, to Metallica. Chcemy być sobą. Chcemy być sobą jeszcze.
0: Ale było pięknie rzeczywiście. 80 tysięcy ludzi, pobite rekordy świata, kosmosu i innych jakichś tam takich różnych rekordów Guinnessa. Coś pięknego. No dobra, lećmy dalej. Piąte.
2: Halo, halo, dzień dobry. Kto przy telefonie? Trzeba odebrać.
0: Halo.
2: Halo.
8: Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, jak masz na imię?
8: A Sebastianek.
3: Piąte.
0: I uwaga, Seba. Piąte lecimy, oczywiście.
2: Najpiękniejsze polskie imię na każdym osiedlu, Seba.
0: Czy w Polsce kurs na prawo jazdy kategorii B można rozpocząć po ukończeniu 17 lat? Tak czy nie?
8: Jak najbardziej, tak.
2: Za zgodą rodziców oczywiście, bo ma się 17 lat, ale jest to ta nowa nowość i podobno idzie dobrze tym 17-latkom.
0: Ja jestem rodzicem, ja się zgadzam.
2: Ja też się zgadzam, proszę bardzo.
3: Szóste.
2: Uwaga. No jak? To jest powiedzenie Krzysztofa Ibisza.
0: Czy pan może powtórzyć pytanie?
2: No jak? Krzysztofa Rutkowskiego.
0: Okay.
2: Czy Krzysztofa Jankowskiego? No jak?
0: No jak?
8: Strzelam Ibisza.
0: No gdzie? Gdzie?
2: No ale posłuchaj tego.
9: A ty masz rewerę przy sobie?
10: Nie.
9: A w teczce?
10: Masz?
0: No jak?
2: Rutkowski.
8: No jak?
0: Rutkowski. Dziękujemy pięknie, ale się wykopertnął przed samym siódmym. No i zapraszamy. Ostatnia osoba, ostatnie pytanie i za chwilę nagroda. Cześć, co teraz?
2: Ale kosmos, ale pogłos.
4: Halo, siemanko, co tam u was słychać?
0: No proszę pana, mamy tutaj, fajnie jest. A po u pana?
4: Siemano, rozwalone kolano.
0: Uwaga, lecimy, siódme.
2: Uwaga, odwiedza cię przyszły zięć. Jakie dwa pytania zadajesz przyszłemu zięciowi?
11: Czy będziesz grzeczny i czy będziesz kochał moją córkę?
0: I czy ma rozwalone kolano? Gratulujemy oczywiście. Nagrody są twoje.
2: Tak jest. I wariacie, jeszcze apel do narodu. Twoje przesłanie do Polaków. Dawaj.
0: Prosimy.
11: Bądźcie sobą.
0: Dziękujemy. To było wspaniałe przesłanie od naszego słuchacza.
2: Jest czwartek, 21 dzień maja. Ludzie, bądźcie sobą.

0: właśnie Janki śpiewali, żebyś szykował kryptowaluty na tankowanie.
1: Jak to? Znowu do góry?
0: Nie, właśnie w dół. Jest taniej niż było wczoraj.
1: O ile?
0: To ci powie zaraz Procki w newsach.
2: Dziękuję. Kama i Wiktor.
3: Kama i Wiktor.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
4: taniej masz. 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
9: Czwartkowy poranek w Kraśniku zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 18 kresek, a może też przelotnie popadać. Wiatr będzie delikatny, więc nie powinien przeszkadzać. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni, co zapowiada ciepły dzień.
8: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
10: Minęła 7.30, Marcin Procki, zapraszam na SK News. Ukraińskie siły przeprowadziły atak na okupowany przez Rosję obwód doniecki. Celem była m.in. szkoła operatorów dronów, budynki, gdzie produkowana jest amunicja oraz części do bezzałogowców. Zginęło 65 kadetów. Dziś tańsze paliwo na stacjach, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł. 50 groszy. Za olej napędowy zapłacimy maksymalnie 6 zł. 97 groszy za litr. Benzyna staniała o 2 grosze, a diesel o 3.
11: Sport News.
10: Aston Villa z triumfem w Lidze Europy. W finale rozgrywek w Stambule angielski zespół z Matikaszem w składzie wygrał 3-0 z Freiburgiem, a porażka w pierwszym sprawdzianie. Polscy siatkarze przegrali z Serbią 2-3, to w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup. Jutro mecze z Ukrainą, a turniej to element przygotowań do Ligi Narodów, która rusza w czerwcu.
12: Jan Kama i Wiktor.
13: W Radiu SK.
14: Jankes wyszedł ze studia, ja mam tylko nadzieję, że nie wchodzi na Instagrama, bo tam już teraz powinno wisieć przerobione zdjęcie Jankesa. Na kogo? No właśnie, to on będzie zgadywał, na kogo przerobiona już? Jest ta fota. Tak!
15: Już mam wyjść?
14: Masz przede wszystkim nie dotykać telefonu swojego, zostaw tego smartfona.
15: No dobrze, a bo już tam jestem.
14: Tak, wy wchodźcie na Instagram, sprawdzajcie, kim jest Jankes i nagrajcie podpowiedź na Messengera.
15: Fajny czy nie fajny dzisiaj
14: to
15: jestem?
14: To wiesz, zależy od preferencji, no.
15: Radio SK. Ale dziewczynka czy chłopiec?
14: To zależy od preferencji, wiesz?
15: A teraz on na... No teraz na antenie Radio SK nasza dziewczynka ulubiona, Ariana Grande.
14: To zależy od preferencji.

0: Jankę sproszony do studia. Jankę jestem! Sproszony do studia. Jankę sproszony do studia.
1: Kim jest Jankes?
2: Kim jest Jankes?
3: Ale kim czuję, ty jesteś? Czuję, że dzisiaj was rozpykam. No bo ostatnio mi to tak szło byle jak. Mhm. Byłem parówką byłem.
0: Nie ostatnio, znaczy mówisz o ostatnim roku, tak?
3: Ale zdarzało się, że mi się udawało.
0: Przypadkiem, ślepemu Jankesowi raz do roku
3: ale
0: się uda.
3: Ale tutaj za każdym razem chodzi o to, że no zależy jakie są podpowiedzi. Jeśli słuchacze tak dopisują, to wtedy ja na antenie do mikrofonu jestem w stanie też tutaj się dopisać.
0: No my byśmy chcieli, żeby one były jak najlepsze, czyli jak najtrudniejsze. Ty byś chciał, żeby były jak najgorsze, czyli jak najłatwiejsze.
3: Dobrze, tak to jest. No. Czy ja poproszę, dalej nie wiem, czy jestem dziewczynką, czy chłopcem.
0: Posłuchaj tego.
4: Dobry. Podpowiedź do Jankesa. W większości przypadków patrzysz na wszystko z góry.
0: O! No, proszę bardzo.
3: Ale jestem człowiekiem?
0: Jesteś człowiekiem.
3: Czy nie jestem wieżą Eiffla na przykład?
0: Nie jesteś wieżą Eiffla.
3: Jestem człowiekiem i jesteś... z góry, czyli jestem wysoki.
0: Uwaga.
3: Marcin Prokop!
5: Jesteś łysy i z brodą.
0: Tego Prokopa to ci zapisuję jako pierwsza nieudana próba. A masz trzy, przypominam.
3: Okej. Okay.
0: Więc już pierwsza wykorzystana. Nie jesteś Prokopem.
3: Czekaj, ale zapisuję. Łysy z brodą. Mm-hmm.
0: Pamiętaj, że słuchacze posługują filmu się również tak zwanymi metaforami. Mm-hmm. Metafora, to jest coś jak tryptyk.
3: Meta, mm-hmm. Meta, tak. Mata. Mata znam, ale meta tak to nie. Dobra, łysy z brodą, wysoki. Mm-hmm. Coś jeszcze masz? Jakieś podpowiedź? Ale
0: widzę po twoich oczach, że dzisiaj możesz wiedzieć.
3: Naprawdę? Ale czuję, że to będzie ten dzień.
0: Czujesz?
3: No jak wysoki, no to zaraz będziemy lodami podpowiedź jeszcze, no.
0: Kurde,
3: masz czy nie masz?
0: No boję się grać te podpowiedzi, bo zgadniesz.
3: No, bo... no i dobrze, bo ostatnio były takie se. A zaraz mam nadzieję, że będą dobre.
0: To słuchaj, trzecia i ostatnia w tym rzucie, w tej partii.
3: Dobra.
0: W tej tercji.
3: Łysy z brodą wysoki.
6: Janki, hurtownią nie jesteś, ale masz najlepszą zasłonę.
3: To była podpowiedź.
0: To była podpowiedź.
3: To są te podpowiedzi, które za każdym razem gdzieś tam mnie trochę w krzaczory...
7: Ja ci tam wyciąłem fragment, bo było za łatwo.
0: Ale i tak jest łatwo.
3: Dziękuję ci bardzo.
0: I tak jest łatwo. Myśl i jeszcze
3: dobrze,
0: raz
3: ale
0: myśl.
3: Ale podsumowując, wysoki facet, łysy z brodą...
0: Mhm. Nie wiem.
3: Jeśli nie, no Prokop nie jest łysy.
0: No.
3: Ale
0: no,
3: dobrze, jestem Polakiem?
0: Mam
3: co, nie wiesz?
0: Mam powiedzieć, czy nie?
7: Nie,
0: to by było za proste, no nie mogę ci powiedzieć. No, bo w co ograniczysz albo sobie rozszerzysz, no nie możemy tak robić. Wskakujcie na naszego Instagrama, tam jest przerobiony Jankes, a potem wskakujcie na Messengera, tam jest ikonka mikrofonu. I tak jak znajomemu nagrywacie głosówki, nam nagrajcie SC głosówkę z podpowiedzią dla Jankesa.
3: Czy jestem artystą?
0: Jesteś teraz słuchający radia.
2: Radio SK. Reklama. Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czyn na całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
8: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: I po reklamie.

0: te fajerwerki, co robią bum, bum, bum, to one dla noselka już wybuchają.
1: Bum, bum, bum, bum.
0: Nasza petarda telefoniczna teraz z nami.
2: Uwaga, uwaga, odsuńcie się od głośników.
0: To będzie telefon wysokich lotów.
3: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Dzień dobry, Zawiesiny Halina po tej stronie. Telefon jest działu odpraw lotniczych. Z panią Marianną bym chciała rozmawiać z wylotu na 12.
5: Tak rozmawia pani.
4: Szanowna pani, chciałabym tylko poinformować zgodnie z regulaminem o proteście, jeśli chodzi o, o obsługę lotniskową na porcie lotniczym w Palermo. Musi pani mieć na uwadze to, ponieważ pierwsza i druga zmiana również będzie, proszę pani, miała akcję protestacyjną, więc informujemy, żeby tutaj nie było komplikacji. Słucham?
5: Nie, co, wzdycham sobie.
4: A, myślałam, że coś się wydarzyło, proszę pani.
5: Nie, wzdycham sobie.
4: Bo widzę, że pani nie ma bagażu, w związku z tym jakby temat bagażówki też nie zostanie podjęty w pani przypadku.
5: Nie, nie mam bagażu, jesteśmy z plecakami tylko.
4: Ale jeśli chodzi, proszę pani, o bagaże, to obsługa bagażowa nie protestuje.
5: No, ale to i tak mi wszystko jedno, bo bagaż mam ze sobą.
4: No wie pani, gdyby pani zależało na opuszczeniu lotniska, to wtedy w grę wchodzi bagażówka, to musiałabym wiedzieć. A jeżeli pani poczeka do 21, no to nie ma tematu.
5: Ale co to znaczy bagażówka?
4: No wtedy zostanie pani ewentualnie nadana bagażowo i bagażówka panią obsłuży, żeby pani mogła się wydostać z lotniska.
5: Ile trzeba dopłacić?
4: Normalny bagaż i tam chyba, proszę pani, jeszcze dzisiaj jest 190 zł.
5: No dobrze, ale jak ja nie mam bagażu, no, tylko sam plecak, to co ja wsiadam do bagażówki?
4: Nie, nie, nie.
5: Osobiście?
4: Jak pani, proszę pani, chce normalnie poczekać do 21, aż obsługa lotniskowa skończy protest, to pani czeka. I o 21 obsłużą panią i będzie pani mogła wyjść z portu lotniczego. Jeżeli pani na czasie zależy, to wtedy pani dokupuje bagaż i zostanie pani potraktowana jako bagaż i bagażówka panią, proszę pani, wywiezie z lotniska.
5: Dobrze, proszę pani. To nas jest 4, więc ja i tak muszę to skonsultować.
4: Rozumiem, tylko że muszę z panią, proszę pani, to ustalić, bo ja do
5: dobrze,
4: każdego z osobna
5: ja
4: dzwonię.
5: Poczekam do 21. 5 godzin.
4: Za utrudnienia przepraszam, proszę pani. Obsłuży panią później Agata.
6: Mamusia, zostałaś wkręcona.
5: Ja cię, kurna, wkręcę zaraz. Normalnie czekam, już sobie przetrawiam, że piknik tam otworzymy, trzeba wziąć więcej kanapek.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: No i co? No i pamiętajcie, że wchodzicie tam na własną odpowiedzialność.
7: Na sk.pl.

0: akcji pod tytułem Kim jest Jankes, to widzę, że się dobrze bawicie, naprawdę.
1: No, bo tu jeszcze jedna akcja w newsach się rozgrywa.
0: Mm-hmm.
1: Skąd leci Ziobro?
0: Zbyszek?
1: Tak.
0: Pan
1: wiemy,
0: reporter?
1: Że wylądował w Stanach Zjednoczonych, ale były wątpliwości, kto go wypuścił. I o tym
0: jak
1: zaraz Marcin Brodzki.
0: No. Jankes, Jankes. Kama i Wiktor.
2: Kama i Wiktor. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Dziś w Kraśniku przedpołudnie zapowiada się z przelotnymi opadami, ale będzie ciepło, bo termometry pokażą 17 kresek. Jakość powietrza pozostanie dobra, więc nie ma się o co martwić. Po południu temperatura wzrośnie do 22 stopni, zachmurzenie umiarkowane.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włocha. Marcin Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Śledczy potwierdzili, że Ziobro korzystał z wizy zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
3: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
2: Według resortu sprawiedliwości strona węgierska pomogła politykom w ucieczce. Wojsko ukraińskie zniszczyło ośrodek szkoleniowy rosyjskich operatorów dronów na okupowanym terenie obwodu donieckiego. Zginęło 65 kadetów oddziału specjalnego. Kompleks, na którym się uczyli, służył też do montażu dronów i amunicji. Jak słyszymy, radzą sobie lepiej niż starsi od marca 17-latkowie. Po zmianie przepisów mogą zdawać egzamin na prawo jazdy. Jak mówi nam dyrektor WORD-u w Radomiu, Dariusz Piątek, idzie im całkiem nieźle.
4: Na kategorię B, kiedy już robimy to w ruchu drogowym na placu, ta zdawalność jest na poziomie 34%. Zdawalność tych młodych ludzi jest na poziomie prawie 67%.
2: A 17-latkowie dobrze radzą sobie też z egzaminem teoretycznym. Tu zdawalność wynosi ponad 75%.
5: SK Kraśnik News.
6: I Piotr Staszczuk. Mieszkańcy gminy Urzędów mogą wyrazić swoją opinię odnośnie przyszłej oferty kulturalnej ośrodka kultury. To za sprawą ankiety, którą możecie znaleźć na facebookowym profilu samorządu. Zapowiada się na komediowy weekend w Kraśnickim Kinie. Na dużym ekranie będziemy mogli obejrzeć dwie nowe produkcje. Pierwsza z nich to kontynuacja hitu sprzed lat. Mowa o komediodramacie Diabeł ubiera się u Prady. Oprócz tego obejrzymy też Przepis na morderstwo, czyli z kolei czarną komedię. Szczegóły znajdziecie na stronie kina.
7: Psa.
8: Kama i Wiktor. W Radiu SK.
9: Jest Wiktor, Bongiorno. Nie ma Kamy, buongiorno i jest właśnie, no właśnie, kim ty jesteś?
10: No, wysoki, łysy, z brodą.
11: No i na razie tyle.
9: I uwaga, kolejna podpowiedź.
12: Mhm. Jankes, jesteś człowiekiem, który widzi kurz na szafie, nie wchodząc na krzesło.
9: O,
11: no to jest ta sama podpowiedź, tylko inaczej powiedziana. To jest podpowiedź? Ale dziękuję oczywiście, jest pani słuchaczka wspaniała, kochana. Czyli wysoki, to jest potwierdzenie
10: jest.
11: Tego.
10: No.
11: Ciągam kurz nosem.
9: Taki dowcip był kiedyś. Janie, wytrzyj kurze. A Jan mówi, której?

0: 9 minut po godzinie 8. Kiedyś tak paździoch do Ferdka Kiepskiego mówił.
1: No.
0: Panie Ferdek, pan jesteś Mendes, pan jest Menda. Jesteś Mendes.
1: 9 minut po godzinie 8 tutaj SK. Czy my będziemy teraz powolutku kończyć i już będę wiedział, kim jestem?
0: To już zależy od twojego stanu umysłowego.
2: Kim jest Jankes?
0: Bo jakieś typy masz, nie? Jeden już zmarnowałeś na Prokopa, zrobiliśmy wtedy no, soczyste...
1: Czy ja mogę skorzystać
0: z podpowiedzi ludzi? Proszę bardzo. Nie, to poczekaj. Jeszcze zanim wejdziesz do internetu i będziesz się wspomagał sztuczną inteligencją,
1: dawaj.
0: To prawdziwą inteligencją, słuchaczy się wspomagaj.
1: Poproszę.
0: Proszę.
3: Janki, to dla ciebie. Mm. Rafał Paczeć na pewno nie będzie chciał już z tobą robić żadnego programu.
0: O, na przykład... Podobno ma jakieś niedobre wspomnienia. Nie wiem, nie znam tej historii, ale może coś jest między nimi. Uwaga, kolejne.
4: Podpowiedź dla Jankesa. Jankes, nie lubisz stać w nocy w kolejkach.
0: No to taka jedna z nowszych podpowiedzi, bym powiedział, jeżeli chodzi o doniesienia medialne. Kolejna jest taka.
1: No.
5: Jankes, na pytanie, czy jesteś Polakiem,
1: no właśnie.
5: To urodziłeś się w Łodzi, a nie w Dresdenku.
0: O, to już dużo może powiedzieć.
1: Urodziłem się w Łodzi.
0: Tak, i nie chodzi o to, że w czasie rejsu jakiegoś.
1: To teraz rejsy są mniej bezpieczne.
0: No. Chcesz jeszcze jedno?
1: To dawaj. A czekaj, wysoki.
0: Mhm. I?
1: Coś mam chyba, no.
6: Tabliczka mnożenia nie jest twoją mocną stroną.
1: O kurde.
0: No,
1: chyba, bo to słyszałem tę historię i pomyślałem sobie,
0: poczekaj,
1: że...
0: Poczekaj, Janki, to może tak.
1: Ale bo... no, dobra, jestem, no. Czekajcie, jestem mężczyzną, jestem w jakimś sensie artystą.
0: W pewnym sensie tak.
1: Jestem wysoki, pochodzę z Łodzi.
0: Aha.
1: Ja bardzo uwielbiam Łódź. Łódź to jest taki mój, to jest moje trzeci dom, powiedzmy, no. Gorzów, Śląsk, Łódź. I jeszcze masz coś?
0: No mam.
1: Czy jest dobrze? Chciałem się upewnić. Czy jestem sportowcem?
0: Tu się nie da
1: popełnić
0: błędu.
1: Albo byłem sportowcem? A dawaj, masz jeszcze jakąś podpowiedź? O słuchacza?
7: Jankes, nie latałeś na miotle, ale wznosiłeś się wysoko. Czyli coś z czarodziejskich mocy miałeś.
0: Ach, to taka ślizgająca się
1: teraz sobie myślę, coś tam było z tą zasłonką wcześniej.
0: Było.
1: Mhm. Chyba wiem.
0: Dawaj.
1: Wysoki z Łodzi. Nie, no tylko jedyny.
0: Kto?
1: Jedyny, oryginalny, najlepszy na świecie. Marcin Gortat?
0: A spójrz na prawo. Spójrz na prawo na nasze studio. Proszę państwa,
1: nie
0: do
1: wierzę!
0: Naszego studia wchodzi największa podpowiedź
1: nie
0: świata
1: wierzę!
0: W tym konkursie.
8: Stopiony, stoję, ile mam stać?
1: No jej, ale kto by się spodziewał?
0: Tak jest, prawdziwy, oryginalny Marcin Gortat razem ale z nami.
1: Jezusiu, ludzie!
0: Witamy serdecznie.
1: Dzisiaj jestem... Jesteś mama, ja jestem tobą.
0: Zobacz, jaki bajer mamy dla ciebie. Specjalnie dla ciebie nasze nowe studio zostało tak zaprojektowane, byś nie musiał kłócać. O, jeszcze wyżej. Wyżej się już nie da. Patrz, a i tak ma na poziomie
1: ale dobra,
0: pasa.
1: Słuchajcie, bo to jest niesamowite. W studiu jest Marcin Gortat z nami. Dzień dobry.
9: Witam serdecznie.
1: Przyszedłeś na live Łatwoganga? Marcinku, cieszymy się, że jesteś. Kochamy
9: tak,
1: cię.
9: Bo ja pojawiłem się, wyrzuciłem dziecko za okno i jestem w końcu. Udało się.
1: Nie mów takich rzeczy. Jejku, ale widziałeś, jak ja wyglądam, na Instagramie?
9: Widziałem właśnie, dlatego zastanawiałem się.
0: A ty już siebie widziałeś?
9: Jadąc tutaj zastanawiałem się, czy to zobaczysz, czy nie właśnie, bo wtedy by wszystko całej niespodzianki by nie było.
1: Teraz widzę!
9: Całej niespodzianki by nie było.
1: Ale patrz, to jest twoje stare zdjęcie, miałeś
9: nie, no ja oczywiście, że miałem, no wiem, no bardzo ładne, tylko właśnie bałem się, że to zdjęcie zdradzi całą niespodziankę.
1: Nie. Cieszymy się bardzo, dobra, jejkuś, jesteś z nami. Słuchajcie, są piłki, jest Paweł,
9: jest
1: nasz przyjaciel.
0: No powiem, że jesteś chyba pierwszy raz po remoncie, bo parę razy tu byłeś, ale
9: nie,
0: w nowym
9: byłem
0: studiu jeszcze nie.
9: Regularnie od paru lat tu jestem, no powiem
1: ale
9: że fenomenalnie macie, jest przepięknie, naprawdę.
1: Ale wiesz co, jak ustawialiśmy, zróbmy taki stół, wiecie, wyjeżdżający, podnoszący. Zawsze mówiliśmy, że jak Marcin do nas przyjdzie, no jesteś. No.
0: I pytali się, ile Gortat ma w pasie jeszcze... i specjalnie dopasowali do pasa.
9: Tak, nie, no idealnie jest, wiesz, tu można stojąco, siedząco, wiesz, to teraz macie naprawdę full wypas i powiem szczerze, że te ramiona muszę zastosować u siebie w gamingu, bo bardzo fajnie to wygląda, naprawdę.
1: Dobrze wyglądasz, Marcinku. Nie wierzę, to jest naprawdę, bo jest porządna niespodzianka. Zróbmy malutką pauzę, trzeba się uspokoić.
0: Tak jest, bo skoro mamy Marcina w studiu, to wrócimy zaraz do części zasadniczej rozmowy.
1: To pogadamy.
9: Chętata rumiankowa i odpoczywamy teraz.
1: Pogadamy o meczu, który już coraz bliżej, prawda? Pięknym,
9: tak
1: cudownym. Gortat Team, wkrótce mecz oczywiście w Łodzi. Jak powiedzieli, że główna gwiazda dzisiejsza jest z Łodzi, to od razu skojarzyłem. No.
0: Złodziej?
1: Złodziej. Dobra, muzyka.

0: Takie rzeczy tylko w Esce. Największa podpowiedź w historii konkursu Kim jest Jan Kes? I to żywa podpowiedź, czyli osobisty własny Marcin Gorta.
1: Jak byłem Krzysztofem Rutkowskim, to nie wpadł, no. Ale też byłem, ostatnio uważajcie, byłem, nie wiesz, byłem parówką. Parówką, no wiesz, hot dog parówka, no,
2: no tak.
1: Ale teraz jest konkret. Dobra, okej, słuchajcie, jest z nami w studiu, to jest niesamowita historia, bo to jest niespodzianka. Dla mnie przede wszystkim Marcin Gortat. Marcinku, co u ciebie?
2: Bardzo dobrze. Dużo pracy, noce nieprzespane.
1: No i... właśnie.
2: Oby teraz dobra zabawa.
1: Ale powiedz mi tak, jeśli mogę na sekundkę jeszcze, bo za chwilę oczywiście będzie o wielkim meczu Gortat Team, Team NATO, NATO Team. Jesteś tatą, no powiedz, jak jest?
2: Bóg zapłać za wszystkie udogodnienia. Bóg zapłać za wszystkie udogodnienia, huśtawki, nie huśtawki, bujawki, aplikacje, no, które bujają wózek i wszystkie udogodnienia, które sprawiają,
1: co,
2: że...
1: Nie, ale co w głowie twojej, powiedz,
2: nie,
1: bo to jest...
2: Nie, no w głowie jest miłość życia, tak? No najpiękniejszy dar, jaki mogę otrzymać w życiu od żony i fantastyczny syn, który rośnie, duży, zdrowy, uśmiechnięty, śmieje się, że podkrada mleko wszystkim dzieciakom na dzielnicę i po prostu rośnie piekielnie szybko.
0: Wyobraź sobie, że jesteś dzieckiem Marcina Gortata, bierze cię na ręce i od razu masz lęk wysokości.
2: Będzie, no dobrze, duży, będzie miał, oby nie miał lęku, bo jest duży już i będzie jeszcze większy.
1: Czy twój synek też pojawi się 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie?
2: Myśleliśmy na ten temat, bo bardzo nie ukrywam, że zazdrościłem zawsze całe życie tym koszykarzom w NBA, którzy przynosili dzieciaki na koniec meczu na rękach i po wygranych meczach chodzili po parkiecie z dzieciakami na rękach. No ja bym też to chciał zrobić, ale jeszcze za wcześnie. No, młody będzie miał wtedy 5 miesięcy. To będzie moment, kiedy będzie spał i go kompletnie rozwalimy, że tak powiem, logistykę jego rozwalimy. Dlatego może za rok. Jeszcze w tym roku odpuścimy.
0: To będzie chyba pierwszy przypadek, w którym postawimy się w roli przeciwnika NATO.
1: Tak mi się wydaje, no.
2: No, to tak.
1: Powiedzmy o tej właśnie najważniejszej kwestii, rozumiem, że z tym wpadłeś. Wielki mecz Gortat Team NATO Team Air Force 13 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie.
2: Tak,
1: na parkiecie koszykarskim. Wyjątkowe postaci.
2: Wyjątkowe postacie, no szybko wymieniając. Piotrek Kuberski, mistrz federacji FNKSW. Piotrek Żyła, mistrz świata w lotach narciarskich, mistrz świata.
1: Dobrze.
2: Mistrz świata Tomek Fornal, z aktorów będzie Mateusz Damięcki, będzie również Janusz Habior, będzie Freeze, będzie AJ, przedstawiciele YouTube'a, będzie BDOS, będzie z dziewczyn grających Helena Danielewicz, Ania Makurat.
1: Przepraszam, będzie ten BDOS? On jest fanem was i tego wydarzenia, tak, oczywiście od lat.
2: BDOS był u nas wtedy, kiedy to jeszcze było niemodne, jakby to też takie sformułowanie mogę użyć. No, BDOS zaczynał 4 czy 5 lat temu u nas i cieszymy się, że jest po raz kolejny.
0: No fajnie, że jest cały czas z wami, no właśnie.
2: Tak, tak.
1: Super, no dobrze, gracie oczywiście w koszykówkę, jest to takie wersja NBA na naszym polskim terenie.
0: Ale jak my, Polacy, słuchacze, ci, którzy są z drugiej strony, nie zostali zaproszeni jako gwiazdy, mogą dołożyć się do tego wydarzenia?
2: No przede wszystkim serdecznie zapraszamy na Atlas Arenę, bilety dalej dostępne na kubileci.pl i oczywiście zapraszamy na wielki pokaz sprzętu wojskowego, który odbędzie się przed Atlas Areną w tym roku. Wyjątkowo będziemy mieli fajny pokaz, ponieważ wyląduje Black Hawk i Apache, nowo zakupiony Apache, który wyląduje u nas pod Atlas Areną.
0: Proszę uważać na linie energetyczne.
2: Nie, właśnie, dobrze to padło. Nie będzie właśnie tych sytuacji. Śmigłowce wylądują w nocy, czy nad ranem i w nocy wystartują, wtedy, kiedy jest już, tak powiem, arena oczyszczona i kiedy jest wszystko bezpiecznie. Dlatego będą tutaj na pewno duże ukłony dla wszystkich pilotów, nie tylko tych pilotów bojowych, bo widzimy, co dzisiaj piloci bojowi robią na Ukrainie i w Iraku, w Iranie, ale będziemy też tutaj chcieli wyróżnić tych pilotów, którzy szczególnie z 8 bazy transportowej w Krakowie przewożą różnego rodzaju organy na transplantację serca i to są fantastyczni ludzie, którzy poświęcają bardzo dużo czasu na to. No i tych właśnie asów przestworzy będziemy mieli również u nas na arenie.
1: Każda edycja pokazuje, że sport jest przestrzenią wspólnego działania, integracji, pomocy. Pieniążki z zakupionych biletów wędrują
2: na fundację, naszą fundację. Super. Gdzie na cele statutowe, mhm. przekazujemy na cele statutowe. Będą to różnego rodzaju dofinansowania do szkoleń, dofinansowania do stypendiów. Same stypendia, nie tylko sportowe, ale również naukowe, i cieszymy się, że no jest tego coraz więcej. Oczywiście dalsze wsparcie różnego rodzaju kampów, wyjazdów, również wsparcie samych żołnierzy, żołnierzy poszkodowanych na misji, mhm. wsparcie rodzin żołnierskich, militarnych i całą gamę, przekrój całej gamy różnego rodzaju no tutaj wydarzeń.
0: Bądźmy wtedy tam razem. Pamiętajcie dzisiaj nie tylko kim jest Jankę z Marcinem Gortatem. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Gortatami. Radio

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: O, masz wiadomość.
2: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
1: Super, tylko co im damy w prezencie?
2: Nie mam pojęcia. Kopertę?
1: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
2: Brzmi trochę filmowo.
1: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
2: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
1: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
3: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
18: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
19: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
24: Dziś w Kraśniku czeka nas przyjemny dzień. Przedpołudnie przyniesie nam bezchmurne niebo i przyjemne 19 kresek. Po południu pogoda może się zmienić, bo synoptycy przewidują deszcz. Temperatura wzrośnie do 22 stopni. Warto mieć parasol pod ręką.
23: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
25: Minęła 8.30, to jest TSK News, Marcin Procki, zapraszam. USA utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. Takie zapewnienie usłyszał wiceminister obrony narodowej. Cezary Tomczyk rozmawiał w Waszyngtonie m.in. z doradcą prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa. W najbliższych tygodniach szczegóły w sprawie obecności wojsk USA w Europie mają być konsultowane z polskim rządem. W 5 województwach synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty wydano dla Warmii, Mazur, Mazowsza, Pomorza i województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Nawałnice prognozowane są po południu. A ważna decyzja? Dla przyszłości Górnika Zabrze. Miejscy radni poparli projekt sprzedaży pakietu 86% akcji Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony firma jego zawodnika Lukasa Podolskiego.
26: U nas w studiu cały czas gość, czyli Marcin Gortat. Za chwilę kolejna
27: Marcin,
26: część rozmowy.
27: Tam? Jesteś tam? Jest. No jesteś.
26: Biegnę.
27: No nie, no jesteś, dobrze, spokojnie, luz.
26: Mamy wyjątkowy prezent dla was. Jest piłka z autografem Marcina i jest dwuosobowe zaproszenie na mecz Gortat Team kontra NATO. Tylko nagrajcie nam głosówkę na Messengerze, dlaczego to właśnie wy powinniście tam się znaleźć i zgarnąć te prezenty.
28: Gadasz.
26: No i uwaga, w tym roku będzie taka bardzo oryginalna, wyjątkowa sytuacja, bo ktoś z trybun, no i nawet dalej, będzie mógł też zagrać w meczu, prawda?
28: Tak, tak.
26: No, ale nie rozgaduj się, tylko za chwilę szczegóły, dobrze?
28: A, dobra.
26: Dobrze, napisz się kawę i muzyka i za chwilę wracamy.
28: Bardzo fajna niespodzianka.
26: Powiedz tak.
28: Tak.
29: Ja się...

0: It's gonna be okay. Oczywiście, że będzie dobrze. Szczególnie jak Marcin Gortat jest w czwartek w radiu, to musi być dobrze.
1: It's gonna be okay.
2: Yeah. Oh yeah. Yeah. Marcin, a ty będziesz na tym meczu?
0: Wiem, akurat w pasie,
2: akurat stało. Potrzebne pytanie.
1: Będę.
2: 18 czerwca, widzimy się wszyscy, wszystkie kierunki oczywiście to tak są skierowane w stronę Łodzi, tak? To, tam gramy wielki mecz Gortat Team NATO Team Air Force.
0: No i oczywiście ogłosiliśmy parę chwil temu, że są piłki z autografami, są wejściówki, tylko dlaczego to właśnie wy? Hallo?
3: Hej Janki, hej Marcinie. Słuchajcie, no hej. Może to takie prozaiczne, ale szczerze nigdy nie byłem na takim meczu. Bardzo zawsze chciałem iść, natomiast nigdy mi się jakoś tak nie złożyło, żebym czy mógł iść, czy gdzieś trafiłoby się coś przy okazji, więc jeżeli to jest dobry powód, to byłoby mi bardzo ogromnie wdzięczny i byłoby mi bardzo, bardzo miło i w ogóle bym był bardzo happy. Pozdrawiam, Konrad.
0: Słuchajcie, no proste powody są najlepsze, no mamy to. Konrad idzie razem
2: wręczamy,
0: z nami. No.
2: Wręczamy Marcinku piłkę, dobrze? Konradowi?
4: Tak jest.
2: Dobra, jest piłka. Piłka za chwilę tutaj będzie podpisana oczywiście i powędruje do naszego słuchacza, do słuchacza Radia SK.
0: Co więcej, jeżeli ktoś się teraz nie załapał, to bądźcie z nami na Instagramie, bo tam jeszcze dwie piłki, jeszcze cztery bilety na to spotkanie też się pojawią, więc instagramerzy niech bawią się z nami.
2: Sportowe święto w Łodzi. Najpierw będzie tradycyjna parada ulicą Piotrkowską 13 czerwca. Później sporo się dzieje przy Atlas Arenie. No i w tym roku na parkiecie, no właśnie, ktoś z zewnątrz. Co to za sytuacja?
5: No wiadomo, wszyscy słyszeliśmy i byliśmy świadkami tego. Żyliśmy całą tą akcję Łatwoganga, który zorganizował przepotężną zbiórkę. W trakcie tej zbiórki powiedzieliśmy, że zorganizujemy również aukcję na Allegro, charytatywni, gdzie będzie można wylicytować uczestnictwo w tym meczu
2: jako
5: i oczywiście
2: zawodnik.
5: Jako zawodnik bycie częścią naszego Dream Teamu Avengersów i tak się zdarzyło właśnie, że w najbliższych dniach wystartuje ta zbiórka na Allegro charytatywni. Oczywiście my zalinkujemy tą zbiórkę i pieniążki idą bezpośrednio do Cancer Fighters, z którego również do nas na mecz przybędą dzieci razem z rodzicami i opiekunami. Dlatego serdecznie zapraszamy. Dalej bilety dostępne na kubileci.pl. Przypominam, w trakcie meczu również będzie możliwość zakupu różnego rodzaju gadżetów w sklepiku, które będą dawały możliwość wejścia na parkiet i zdobycia autografów od wszystkich gwiazd.
2: Jaki jest teraz wynik pojedynku?
0: 0-0 aktualnie, bo nie zaczęli jeszcze.
2: My kontra wojsko.
5: My kontra wojsko byliśmy, wygraliśmy ostatnie 3. To się najbardziej liczy, a wynik, żeby nie skłamać już, Boże, tam jest 8-6 dla nas, 8-5 dla nas, jakoś tak.
2: Super. Bardzo dobrze. To co, dziękujemy bardzo. Gdzie teraz lecisz?
5: Teraz lecę do Mińska. Jedna z ostatnich baz, którą muszę odwiedzić. Widzimy się z każdą bazą lotniczą, żeby właśnie przygotować się pod ten mecz, ponieważ duża ilość żołnierzy będzie u nas na meczu.
0: A jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda Jankę zmiksowany z Marcinem Gortatem, jak ta jedna postać się prezentuje, to wszystko u nas na Instagramie. Jankes i
6: Wiktor. Reklama. Wielo sztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czyn na całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
4: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
3: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
5: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
8: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: I po reklamie.

0: Dawno taki miałem.
1: Co ty tam mamroczysz pod noskiem?
0: Tam takie gruźda.
1: Masz bardzo ciekawe okulary. W ramach potrzeb można wybić albo wsadzić szkła z powrotem.
0: Nie o tym, nie o tym. Są ważniejsze rzeczy, czyli nasza akcja pod tytułem Odlot ściśle tajny, bo nasz wylot już w przyszły weekend.
2: Odlot ściśle tajny.
1: No i ta tajność właśnie wiąże się z miejscem, do którego lecimy, bo nikt z nas nie wie, oprócz organizatorów, którzy za to płacą u nas w radiu, gdzie wyląduje samolot z nami i z słuchaczami.
0: Mamy podpowiedzi w wykonaniu naszego tutaj dyrygenta ruchu, naszego pilota.
1: To jest pilot Andrzej.
0: Pilot Andrzej.
1: Kapitan.
0: Kapitan. Co, no mamy i podpowiedź kolejną, gdzie będziemy lecieć?
1: Tak, wiemy, że tam świeci słońce, wiemy, że czegoś jest tam 300, wiemy, że płaci się w euro, wiemy, że ten region, miejsce znane jest z pewnego rodzaju muzyki, tak.
0: Suszone owoce.
1: Też są. Mamy podejrzenia z Jankesem, że może chodzić o Grecję, ale może dzisiejsza podpowiedź zmieni nam perspektywę. Uwaga, posłuchajcie.
3: Mówi kapitan. Tam, gdzie lecicie, dużo się pije napojów owocowych.
0: Ja tego nikomu,
1: ale nie powiedział, czy sfermentowanych, czy niesfermentowanych.
0: Wszystkich, no. No dobrze, okej. Jak się zgłosić do akcji Odlot ściśle tajny?
1: Tylko przez komórczaczo. Należy ściągnąć apkę Eski. I tylko przez aplikację i przez smartfona zgłoszenia. Nie żadne strony, nie żadne SMS-y, tylko apka jest wejściówką do Odlotu ściśle tajnego.
0: Zróbmy to. Czekamy na wasze zgłoszenia. Jutro będziemy wręczać kolejne miejsca w samolocie.
3: Mówi kapitan. Tam, gdzie lecicie, dużo się pije napojów owocowych.
2: Odlot ściśle tajny.

0: To jest radio pełne niespodzianek. Dzisiaj Jankes nie spodziewał się takiego gościa, co?
1: Jak my powiemy, że był Marcin u nas, jak jej nie było, to będzie niespodzianka dla niej.
0: Dokładnie. Niech żałuje. No i przede wszystkim pamiętajcie, u nas zawsze spodziewać się można niespodziewanego.
1: Zgadza się, jutro wracamy do was punktualnie o godzinie 6. Kończmy, bo moja żona do mnie dzwoni.
0: A, no to tak, to jest
1: ważny powód. Czekajcie, odbiorę.
0: Halo,
1: Kasia,
0: dawaj,
1: jestem na antenie teraz,
0: wiesz? Głośno mówiący.
1: Jesteś?
2: Niemożliwe.
1: Naprawdę, jesteśmy na antenie. Powie, pozdrów słuchaczy przy okazji, wiesz?
2: Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Jestem pierwsza na antenie, ale super.
3: Kama i Wiktor.
4: Kama i Wiktor.
5: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia i do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: Ach, to niska cena.
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
15: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
16: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
17: No wiem.
16: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
17: Ej, to już przesada.
16: No co, tego poziomu nie da się przebić.
18: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
19: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: I po reklamie.

0: Przedpołudnie w Kraśniku zapowiada się przyjemnie, bo termometry pokażą 19 kresek, a niebo będzie prawie bezchmurne. Po południu sytuacja się zmieni. Spodziewajcie się przelotnych opadów, ale temperatura wzrośnie do 22 stopni. Pamiętajcie o parasolach.
1: Jest 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie będzie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Senat nie poparł zarządzenia prezydenta. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja.
2: Przywołuję wszystkich państwa do porządku. Państwu się chyba pomyliły izby, to nie jest Sejm.
3: Za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania. Bardzo proszę o spokój na sali.
1: A prezydencki wniosek wspierała Solidarność, która wczoraj zorganizowała w Warszawie wielką manifestację. Duże utrudnienia w centrum Krakowa, w Alei Krasińskiego przy jubilacie doszło do awarii wodociągu. Woda wypływa na jezdnię, ostrzega Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
4: Ruch pojazdów w kierunku centrum miasta odbywa się tylko jednym pasem. Kierowcom zmierzającym w tym kierunku zalecamy omijanie tego miejsca i wybór alternatywnych tras przejazdu.
1: Dla okolicznych mieszkańców pozbawionych dostaw wody ustawiono beczkowóz. Naprawa w tym miejscu ma potrwać do 13. Mieszkańcy i turyści odwiedzający Polańczyk w strachu. Niedźwiedź ostatnio pojawił się tam w pobliżu bloku mieszkalnego i sklepu.
5: Wyjdzie dziecko takie i co? Jaką ma szansę z niedźwiedziem?
6: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przeszedł stąd i przeszedł, tu kolega mieszka w następnym roku, przeszedł między blokami, godzina 20:30.
1: No. A tylko w tym roku policjanci z powiatu leskiego dostali ponad 60 prośb o interwencję w sprawie niedźwiedzi w pobliżu zabudowań. Ich działania mocno ograniczają jednak przepisy.
7: SK Kraśnik News.
8: I Piotr Staszczuk. Kibice Stali Kraśnik napisali list otwarty do władz miasta. Apelują w nim o podjęcie rozmów, zabezpieczenie przyszłości Akademii Stali czy przejrzyste przedstawienie sytuacji finansowej i planu naprawczego. To pokłosie wezwania ze strony ratusza do uregulowania zaległości związanych z realizacją działań aktywnie i zdrowo. Poprzedni zarząd otrzymał na ten cel 250 tysięcy złotych. Jutro mamy z Kraśnika i okolic będą mogły poczuć się pięknie. To za sprawą warsztatów makijażowych. Wystarczy odwiedzić CKIP o 17. Udział jest darmowy.
9: No jasne, że wam fajnie zagram. Będzie Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie. Będzie Wiktor Waligura i 4 pory roku. PZ Mata, Kazba Bałagana i Plan B też szykuje. A na początek już przyszykowane The Colors i Italo Disco na rozruch. 9:03 na zegarach. Michał Sobkowski, witajcie, gramy.

0: is the answer.
1: Love is the answer w podtytule numeru Morandi i Angels na antenie Radia SK. To hity zawsze na czasie. Dziś taki Michu trochę ćwierć przytomny, nie będę ukrywał, to po lekkim przedawkowaniu wczoraj. Ale nie alkoholu, a dancehallu. Nie, Michu od dłuższego czasu jest bezalkoholowy. Dancehallu, bo wczoraj na warszawskim Torwarze król takich klimatów, czyli Sean Paul. Znacie dobrze, całkiem sporo hitów jego z anteny Radia SK. No to czy się pojawiły? Były wszystkie wszyściuteńkie. Bo to było na przykład Baby Boy też. Dobra, by tak wymieniał i wymieniał, niech to sobie leci w tle, bo tam jest kilkanaście numerów, które doskonale... No, Bailando, chociaż chyba nawet dzisiaj rano w poranku leciało. Piękny to był wehikuł czasu, nie zapomnę go aż do samej demencji, naprawdę. Na Shona Paula rozdawaliśmy bilety, ale koncertów jest więcej i biletów od nas też. Więc jutro będziemy mieli podwójne zaproszenia na warszawski koncert Tako na PGE Narodowym. Trzeba nas będzie złapać na ulicach Warszawy. Kto ma ochotę na spontan na ostatnią chwilę, ten słucha nas od samego rana. PZ Mata i Kasba Bałagane Westy, czyli Plan B po krótkiej przerwie, później Teddy Swims.
2: Promocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
4: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo!
5: Autopromocja.
6: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl?
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
13: I po reklamie.

0: wciąż brzmi naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Linkin Park i Burn It Down na antenie Radia SK. Wracając jeszcze na chwilę do koncertu Szona Pola, wczoraj rozdawałem wam takie totalnie turbo ostatnie zaproszenia na ten koncert i wtedy odezwał się król spontanu, czyli Sebastian, wcale nie tak blisko Warszawy mieszkający, który do stolicy postanowił wybrać się na koncert Szona Pola. Król spontanu, bo nie wiem czy pamiętacie, on rzucił pracę z dnia na dzień, otworzył swoją własną działalność, w dodatku jeszcze w zupełnie innej branży. I wiem, że dotarł na ten koncert, bo wysłał bardzo ładne zdjęcia, nawet całkiem blisko sceny stał, proszę, proszę. Mam nadzieję, że bawił się kapitalnie. I teraz już wiemy, że skoro ten spontan się udał, to ten z założeniem firmy, to też będzie pestka i wszystko będzie dobrze. David Podsiadło i Tazosy za moment, a później Calvin Harris i Rihanna. A jeśli ktoś chce przeżyć koncert Szona Pola razem z Eską jeszcze raz, to czemu nie? Zapraszamy na naszego eskowego Instagrama.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
9: I po reklamie.

0: to jest naprawdę wyjątkowy numer, bo z jednej strony ma w sobie pewien taki spokój, a z drugiej strony naprawdę fajną energię. Another i 54 Ultra, czyli świeżynka u nas Talk to You, tuż przed godziną 10 na antenie Radia SK. Teraz mówię, ale zaraz przerwę, będziemy mówić o newsach, a później będzie już tylko grane. Bebe Rexha i Faithless New Religion zaraz po godzinie 10 na antenie Radia SK, czwartkowo.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu Dworsko-Pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: I po reklamie.
12: Dziś w Kraśniku czeka nas przyjemna pogoda. Przed południem słońce będzie dominować na niebie, a termometry pokażą około 20 kresek. W drugiej części dnia pojawią się chmury, ale temperatura wzrośnie do 23 stopni. Wiatr będzie łagodny, a powietrze czyste.
13: Jest 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Szokujące nagranie z Izraela i błyskawiczna reakcja polskich władz. MSZ zaprasza do resortu z wyjaśnieniami charge d'affaires Izraela w Warszawie. Przypomnijmy, tamtejsze wojsko zatrzymało aktywistów z globalnej flotyli Sumut, którzy próbowali dostarczyć pomoc humanitarną do strefy Gazy. Minister Bezpieczeństwa Narodowego Izraela wrzucił do sieci nagranie, na którym widać, jak szydzi z zatrzymanych. Wymachuje dużą izraelską flagą przed klęczącymi aktywistami i mówi: witamy w Izraelu, my tu rządzimy. A zachowanie izraelskiego ministra potępiły też m.in. Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada i USA. A wśród uczestników flotyli byli aktywiści z ponad 40 krajów, w tym z Polski. Co trzeci lekarz doświadcza objawów wypalenia zawodowego, a prawie połowa młodych medyków czuje się przytłoczona obowiązkami. To wyniki badania wśród lekarzy w Wielkopolsce, mówi Mateusz Szulca, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, która przeprowadziła ankietę.
14: Te wyniki nie są dobre i musimy jeszcze dużo pracować. To, co jest najbardziej przykre, to to, że najbardziej obciążają nas relacje z pacjentami.
13: A wyniki badania Izba planuje zawrzeć w publikacji naukowej, a szykują się spore zmiany w piłkarskiej Lidze Narodów. Od sezonu 2028-29 zmieniony zostanie jej format. UEFA przekazała, że zamiast czterech dywizji będą trzy, a w każdej znajdą się trzy grupy po sześć zespołów.
15: SK Kraśnik News.
16: I Piotr Staszczuk. Kolejne inwestycje w ramach funduszy szwajcarskich zaczynają być widoczne w Kraśniku. Burmistrz podpisał umowę na budowę nowego obiektu przy Sikorskiego 22. Inwestycja będzie częścią powstającej Kraśnickiej Akademii Rozwoju.
17: Ten pawilon będzie wykorzystywany właśnie do zajęć takich praktycznych. Planujemy wesprzeć uzdolnioną młodzież w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, informatycznych.
16: Mówi burmistrz Krzysztof Staruch. Wartość inwestycji to ponad 3 miliony 860 tysięcy złotych.
0: Możemy wrócić do tej Ligi Narodów, że co będzie? Tak. Że
13: zmiany w dywizji, będzie mniej dywizji, ale więcej zespołów każdy.
0: Co?
13: Może będą większe szanse dla Polaków. O tak.
0: Skomplikujmy to jeszcze bardziej, no naprawdę. Harry Styles, szanowni państwo, czyli wspomnienie jego amsterdamskiego koncertu, na który was wysłaliśmy za niecałe 3 minuty. Teraz New Religion, Michał Sobkowski, witajcie.

0: Don't Say That, czyli Rule na antenie Radio SK. A teraz temat...
1: Odlot ściśle tajny.
0: Ja wiem już po naszych social mediach, po waszych reakcjach, po waszych SMS-ach, że tak naprawdę zainteresowane odlotem ściśle tajnym są tak jakby dwie grupy. Jedna ta, która faktycznie chce z nami lecieć, nie wiadomo dokąd, ale wiadomo kiedy, w ostatni weekend maja, czyli w ten kolejny weekend i wiadomo z kim, czyli z naszą porankową ekipą i oczywiście z pozostałymi słuchaczami. I to jest jedna część, ta, która chce lecieć, a druga to bardzo chce wiedzieć, dokąd jest ten odlot. Szanowni Państwo, proszę o to kolejna podpowiedź naszego kapitana.
2: Mówi kapitan, tam gdzie lecicie, dużo się pije napojów owocowych.
0: No i wszystko jasne. Zgłoszenia do odlotu ściśle tajnego tylko w aplikacji Radia SK. David Guetta, See Ya, Beautiful People za moment, później wesce Alex Warren.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama.
4: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
5: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Roxy, Justyna Steczkowska, Skolin, Tatiana Okupnik, Julia Wieniawa. Ich troje. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.

0: Zaczynają się wszyscy!
1: Jak jest nowa muza, no to zawsze ją wam zapodajemy. Historii tego numeru to i tak nie zrozumiesz. Nie, no dobra, nie, że nie zrozumiesz, ale jest ona bardzo długa, bo sięga 2015 roku. Wtedy to premierowo Martin Garrix zagrał ten hit na Ultra Music Festivalu, zapowiadając, że będzie wydany w ciągu kilkunastu miesięcy. Później po dwóch latach powiedział, że no, póki co nie będzie to wydane, bo się nie mogą dogadać wytwórnie. Ale wytwórnie co zrobiły? Dogadały się. Kurczę, może to też miało miejsce podczas zbiórki Łatwoganga. W każdym razie się dogadały i mamy taką współpracę. Martin Garrix i Ed Sheeran i Repeated w Radiu SK już teraz.

0: Ach, usłyszeć ten wokal i ten numer na żywo podczas zeszłorocznego Bittersweet Festival. To było bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Nelly Furtado i Say Right na antenie Radia SK. A w tym roku będzie można usłyszeć nie wokal Nelly Furtado z tego numeru, a to takie pojękiwania z tego numeru, czyli Timbalanda. Timbaland to jeden z headlinerów, jeden z głównych artystów, który pojawi się na Łódź Summer Festival. Zrobi to bardzo konkretnie 25 lipca. Ja tak sobie patrzę na jego setlisty z poprzednich koncertów i on tam się w ogóle nie szczypie, jeśli chodzi o to, co gra. Akurat Say It Right nie znalazłem, ale inne numery, przy których współpracował z Nelly Furtado, czy przy których współpracował z 50 Centem, z Justinem Timberlake'iem, Jay-Z, również jego numery mogą pojawić się, mogą, nie przesądzam, ale mogą pojawić się 25 lipca podczas Łódź Summer Festival. Na stronie tego projektu jest taki napis bardzo charakterystyczny: w każdym możliwym miejscu wejście za free. I to są bardzo dobre wieści, prawda? Damiano Dawid w Radiu SK, to są też dobre wieści. The First Time już za chwilę, a później w Estesanach.
1: Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
6: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama. O, masz wiadomość.
9: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
8: Super, tylko co im damy w prezencie?
9: Nie mam pojęcia. Kopertę?
8: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
9: Brzmi trochę filmowo.
8: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
9: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
8: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
10: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
11: I po reklamie.

0: naprawdę dobre tempo przed godziną 11 na antenie radiowska, prawda? To Jazzy i Can't Deny It. Żebyście się nie zmachali, nie zmęczyli za bardzo, to na chwilę, dosłownie na chwilę, na 3 minuty i 10 sekund po godzinie 11 zwolnimy. To będzie PZ i Hour, czyli świetne Dom nad wodą. Zapraszam. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. 1,89 zł, kupując 12 sztuk.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy, litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
6: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
8: Sprawdź to sam, check it out.
6: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
14: I po reklamie.
15: W Kraśniku zapowiada się przyjemny czwartek. Przed południem będziemy cieszyć się słońcem, a termometry pokażą 21 kresek. Po południu słońce schowa się za chmurami, ale temperatura wzrośnie do 22 stopni. Wiatr będzie słaby, ale wyczuwalny.
16: 11 na zegarach, zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. Awaryjne lądowanie na lotnisku na Bemowie w Warszawie. Awionetka lądowała z podejrzeniem awarii podwozia. Jak się dowiadujemy, nikt nie został poszkodowany, a na pokładzie były dwie osoby. Lądowanie zabezpieczały tam służby. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Na wschodzie i północy kraju spadło ponad 100 rosyjskich dronów. Ukraińskie siły wymierzyły też skuteczną odpowiedź, o której ze szczegółami teraz korespondent Eski Ołech Biłecki.
17: Dzisiaj w nocy doszło do ataku na obiekt, w którym szkoleni są rosyjscy operatorzy dronów. Produkowana jest amunicja i części do bezzałogowców. Zginęło 65 kadetów oraz dowódca szkoły. Podczas operacji zniszczono nie tylko budynki produkcyjne i warsztatowe, ale również 4 pojazdy opancerzone typu Tigr, które znajdowały się na miejscu w celu naprawy. Lwów, Ołech Biłecki.
16: Branża turystyczna w Bieszczadach obawia się kiepskiego sezonu. Powodem są niedźwiedzie, które podchodzą coraz bliżej wsi i miasteczek. Kilkakrotnie pojawiły się też w popularnym kurorcie nad Soliną w Polańczyku. Właściciele pensjonatów są przekonani, że turyści ze strachu przed drapieżnikami nie będą odwiedzać regionu.
18: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
19: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
16: A z turystami w Polańczyku nad Soliną rozmawiał Mateusz Chłyston.
20: SK Kraśnik na czasie.
21: I Piotr Staszczuk, miłośnicy jednośladów po raz kolejny spotkają się w Dzierzkowicach. Przed nami bicykliada, czyli wydarzenie, które w ubiegłym roku zgromadziło blisko 1000 rowerzystów. Uczestnicy, podobnie jak w poprzednich latach, mogą skorzystać ze znanych już tras. Każdy może wybrać taką, na jaką ma siłę i ochotę. Rajd rowerowy odbędzie się na 3 różnych dystansach. Rejestracja uczestników startuje o 11.30. Start i meta to Dzierzkowice Rynek. Bicykliada rusza w następną niedzielę, 31 maja.
0: Co by wam tu? Już wiem, hity na czasie. Będzie Imagine Dragons między innymi, będzie Ed Sheeran i będzie numer, który przeżywa swoją drugą młodość, czyli Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A na początek PZ i Hour, bo tak obiecałem. 11:02 na zegarach, w ST już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Ale Sobkowski, pojechałeś klasykiem, co? LP i Lost on You, hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Dzisiaj rano w poranku pojechali, bo jest zabawa, kim jest Jankes, prawda? W sensie, że Jankes nie wie, kim jest, a na Instagramie widać, kim jest i trzeba, on musi odgadnąć. I dzisiaj był, nie dość, że był Marcinem Gortatem, to jeszcze sam Marcin Gortat w ramach niespodzianki dla wszystkich zgromadzonych, to z wyjątkiem tych, którzy wiedzieli, pojawił się na antenie Radia SK, pojawił się w Eskowym studiu. Wszystko to możecie zobaczyć na naszym Instagramie, więc mocno polecam. Na naszym Instagramie też zabawa, bo do zgarnięcia są dwa zestawy z piłką z podpisem Marcina Gortata i jeszcze zaproszenia na ten mecz, który co roku ma miejsce. Gortat Team versus NATO Team Air Force. Ten już 13 czerwca. Wszystkie szczegóły na naszym Insta. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Gram wesce już za moment, a później będzie obiecany Ed Sheeran.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama. 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
11: I po reklamie.

0: Gone. David Guetta, Terry Swims i Tones and I. To hity na czasie po godzinie 11 w Radiu SK. No już ich prawie nie ma. Mamy jedne z ostatnich, naprawdę. Bilety na piątkowy koncert TAKO na PGE Narodowym. Jutro takie podwójne zaproszenia będziemy mieli. Trzeba będzie nas złapać na ulicach Warszawy. Więc jeśli ktoś z Was ma ochotę na taki spontan, tak na turbo ostatnią chwilę na ten koncert się wybrać, ten niech nas słucha od rana. No i może też warto na naszego Instagrama zerkać od czasu do czasu. Calvin Harris w Radiu SK. Już za chwilę, później Bletka.
1: Radio SK. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan, wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: I po reklamie.

0: Bausa, Magnetic w Radiu SK. Tuż przychodziłem przed godziną 13. Łukasz Zduńczyk. Słuchajcie, cieszcie się z obecności Łukasza Zduńczyka, który będzie z wami między 12 a 15, bo on jeszcze nie zrobił szkolenia z cyberbezpieczeństwa i za chwilę go nie dopuszczą.
1: Właśnie jest szansa, że jutro tutaj nie przyjdę, bo nie mam zaliczonego.
0: Dobrze, zaliczamy kolejne godziny hitów z Łukaszem Zduńczykiem, Selena Gomez i Marshmallow Wolves od niego. Przed chwilą Bausa, a ode mnie to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że jutro słyszymy się w gorącej 20 Radio SK po 18. Michu Sobkowski, wielkie dzięki.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: sexy chick.
1: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: I po reklamie.
8: W Kraśniku czeka nas piękne popołudnie z błękitnym niebem i słońcem, a temperatura sięgnie 22 kresek. Wieczorem pojawi się więcej chmur, ale słońce jeszcze nie zniknie całkowicie, a termometry pokażą maksymalnie 19 stopni. Powietrze pozostanie w normie.
9: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po wczorajszej tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął tam 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawę śledzi Jakub Krzyżak.
10: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
11: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek.
10: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
12: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy.
10: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
9: Pierwsze F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin będą w bazie w Polsce, potwierdza szef MON. Polska zamówiła od amerykańskiego koncernu 32 samoloty. Część z husarzy jest jeszcze w USA, szkolą się na nich polscy piloci. Wyciek amoniaku w gabinecie pielęgniarki i akcja służb w Olsztynie. Z zespołu szkół samochodowych ewakuowano 170 osób.
13: Jako źródło tego wycieku została wskazana lodówka, która została wyniesiona na zewnątrz budynku. Po wyniesieniu tężenia amoniaku spadły.
9: Relacjonuje Jakub Wiecierzycki ze Straży Pożarnej, a do szpitala trafiły 3 osoby.
14: SK Kraśnik na czasie.
15: I Piotr Staszczuk, otwarcie parku linowego, występy artystyczne czy pokazy i mini turniej łuczniczy. To już w ten weekend czeka na wszystkich mieszkańców Kraśnika i okolic. Mowa o plenerowej imprezie, która ruszy pod hasłem Majówka z funduszami. Możemy liczyć na pokazy barmańskie uczniów zespołu szkół numer 3 i mistrzowski pokaz karaty tradycyjnego zawodników z klubu Chidori czy wystawy sprzętu strażackiego. To 24 maja na obiektach sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Początek o 14.
16: Nareszcie, już czwartkowe popołudnie i za chwilę weekend, co jest ostatnia prosta. No i nareszcie też będzie, czyli nowy hymn męskiego grania prosto ze szczytu gorącej 20 Radia SK. A tak poza tym, to dzisiaj mamy Światowy Dzień Herbaty, także ja polecam teraz sobie przerwę w pracy zrobić na taką herbatkę i ploteczki ze znajomymi. Czemu nie? 3 po 12. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: hit zawsze na czasie. Oj, Marcy, Rizzle Kicks w Radiu SK, 19 minut po 12. Jest nowa metoda oszustwa. Na pizzę pewna pani w Rzeszowie chciała wyłudzić pieniądze z pizzerii. Zamówiła pizzę przez znaną aplikację i gdy ta pizza do niej przyjechała, otworzyła pudełko i uwaga, zrobiła zdjęcie tej pizzy, przerobiła to za pomocą sztucznej inteligencji i usunęła z tej pizzy salami. I potem złożyła reklamację, że ej, to nie jest ta pizza, którą ja zamawiałam, domagam się zwrotu kosztów. No i ci właściciele tej pizzerii tak popatrzyli na to zgłoszenie, na to zdjęcie i zobaczyli, że coś jest nie tak, że to AI tak dziwnie to zdjęcie przerobiło, bo pudełko było dziwnie zniekształcone, stół wyglądał nienaturalnie, no i się domyślili, że coś jest nie tak, że to jest próba oszustwa, no i ta pani pieniędzy za tę pizzę jednak nie dostała, słuchajcie. Dziwne, że ona nie wpadła na pomysł, że może jednak warto by było to salami zjeść, to wtedy by to bardziej wiarygodnie wyglądało. No i to jest, jakby nie patrzeć, zaleta sztucznej inteligencji, słuchajcie, bo dzięki niej oszuści stają się trochę mniej inteligentni.
1: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna na całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Kaja, Edyta Górniak, Andrzej Piaseczny, Dawid Kwiatkowski, Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
7: I po reklamie.

0: ale miło się zrobiło. One Republic w Radiu SK, gramy hity na czasie. Miło się zrobiło nie tylko dlatego, że SK takie fajne hiciory gra, ale też dlatego, że na stole same pyszności dzisiaj. U Magdy, naszej słuchaczki, która nagrała głosówkę.
1: Cześć SK, skoro dzisiaj jest dzień herbaty, to ja, u mnie oczywiście herbata zielona. I dzisiaj tak skromnie do herbatki serniczek, oczywiście własnej roboty.
0: I jeszcze skoro mamy czwartek przed 13, to zakładam, że domownicy pewnie w pracy albo w szkole. Magda ma spokój, nikt nie mówi jej nic nad głową, nikt nie podjada, żyć nie umierać. Więc ja mam pytanie do was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co miłego u was się dzisiaj wydarzyło? Może jakoś tak się udało wcześniej wstać, że mieliście rano czas, żeby w spokoju w domu wypić kawkę? Może szefa w pracy nie ma i jakaś taka bardziej luźna atmosfera? A może klienci jacyś wyjątkowo zabawni? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co tam u was miłego? A ja za chwilę gram dalej hity na czasie.
2: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: Ach, to niska cena.
12: Mamy to od Lewiatanie tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie 2. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Lato w Half Price.

0: Great Brands. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
1: O.
0: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Znowu lecicie?
6: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.

0: Thomas Gray pasuje do kolejnej przerwy na kawkę i też dodaje energii. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Zapytałem was przed chwilą, co was dzisiaj miłego spotkało. No i Patrycja dzisiaj ma bardzo miły czas, bo jest z siebie dumna, zrobiła bardzo fajny prezent.
1: Dzisiaj 12 urodziny mojego syna. W związku z tym, że mąż jest na wyjeździe, sama osobiście złożyłam mu fotel gamingowy. I co lepsze, udało się. Jestem z siebie dumna.
0: To ja, Patrycja, życzę z okazji urodzin twojego syna. Tobie życzę, żebyś jak najdłużej była dumna z tego fotela. No bo w najbliższym czasie może być trochę trudno.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
13: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
15: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka,
17: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
21: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
20: I to gdzie?
21: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
20: I po reklamie.
22: W Kraśniku popołudnie zapowiada się przyjemnie. Na niebie niewiele chmur, a termometry pokażą aż 23 stopnie. Wiatr słaby, północno-zachodni, nie powinien przeszkadzać. Wieczorem temperatura spadnie do 19 kresek, więc warto mieć coś cieplejszego pod ręką.
23: 13. Agata Chruściak, zapraszam. A na początek informacja z ostatniej chwili. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu były szef serwisu cinkcierz.pl zatrzymany. Marcin P. wpadł w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski, a chodzi tu o szkodę klientów serwisu na przeszło 125 milionów złotych. Izraelski minister bezpieczeństwa ma dostać zakaz wjazdu na terytorium Polski. Szef MSZ-u zwrócił się z takim wnioskiem do MSWiA. To reakcja na zachowanie Itamara Ben-Gwira. Na opublikowanym przez niego nagraniu widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów Global Summit Flotilla, a wśród zatrzymanych jest dwóch polskich obywateli, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
24: Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji.
23: A zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa oprócz Polski potępiły także Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy. Nikt nie ucierpiał, maszyna bezpiecznie przyziemiła. To nowe szczegóły po awaryjnym lądowaniu awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Niewielka maszyna prawdopodobnie miała awarię podwozia. Policja ani strażacy nie musieli interweniować.
0: Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i przygotowaniu tak zwanego zaplecza gaśniczego na wypadek wystąpienia pożaru bądź wycieku paliwa.
23: Mówi kapitan Łukasz Zagdański z Warszawskiej Straży Pożarnej. Okoliczności ustali Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
1: SK Kraśnik na czasie.
2: I Piotr Staszczuk, młodzi miłośnicy literatury mogą szykować się do szkół w Trzydniku Dużymi Rzeczycy Ziemiańskiej. Tam będzie gościć pisarz Kamil Sobik. Tematem przewodnim obydwu spotkań będzie podróż po świecie literatury fantasy. Autor opowie o swojej drodze pisarskiej, inspiracjach czy o tym, jak powstają światy pełne magii i niezwykłych bohaterów. Uczestnicy dowiedzą się, skąd autorzy czerpią pomysły na pisanie i dlaczego literatura fantasy od lat fascynuje czytelników na całym świecie. To wszystko już jutro o 9.30 w Trzydniku Dużym i o 12.00 w Rzeczycy Ziemiańskiej.
3: Informacja z ostatniej chwili. Polski internet znowu zapłonie. YouTuber Łatwogang ogłosił, że jutro startuje z kolejnym streamem. To jest ten Łatwogang, który podczas transmisji na żywo zebrał 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. A jak ten nowy stream będzie wyglądał, o co chodzi, to ja wam za chwilę powiem, ale najpierw zagram. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Vaska Krásnik.

0: Jedziemy tam, gdzie nas konie porwą, razem z Gipsem. Hit idealny do samochodu, jak tego dobrze się słucha. Jeszcze z zimnym łokciem. Tak wam gra Radio SK. To są czwartkowe hity na czasie, ale teraz samochód zamieniamy na rower. Słuchajcie, już wiadomo, czym będzie żył polski internet przez najbliższe dni. To już oficjalna informacja. Łatwogang rusza z kolejną transmisją na żywo. Przypomnę, to jest ten wielki gość, który poruszył cały polski internet, bo wszyscy śledzili jego 9-dniową transmisję na żywo na YouTubie, podczas której słuchał disu na raka od BDS-a i zbierał pieniądze dla dzieci chorych na raka z Fundacji Cancer Fighters. Przypomnę, udało się zabrać ponad 280 milionów złotych, a teraz Łatwogang idzie za ciosem i ogłasza kolejną transmisję na żywo, bo już jutro rusza w podróż rowerem przez całą Polskę. Będzie to wszystko transmitował na żywo na YouTubie, a cel jest szczytny.
1: Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknął choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba 12 milionów złotych.
0: I co ciekawe, jeżeli uda się zebrać 12 milionów złotych, zanim Łatwogang zdąży dojechać do Gdańska, to uwaga! Potem następnego dnia jedzie z Gdańska do Zakopanego rowerem. I coś czuję, że wtedy też się wszystko uda pobić. I coś czuję, że przez najbliższe tygodnie Łatwogang tak będzie sobie podróżował rowerem po całej Polsce. Trzymamy kciuki.
2: Radio SK. Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24,39.
14: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie od Lady Gagi. Słuchacie Radia SK i przejmujecie naszą antenę, bo ja was przed chwilą zapytałem, co miłego was dzisiaj spotkało. No i Magda ma tak miły dzień, jest tak fajnie, że nawet sprzątanie w domu nie jesteś w stanie zdenerwować.
1: Cześć SK, od dzisiaj mam urlop. W sobotę komunia syna, więc przed komunią trzeba było wziąć urlop. Po komunii wiadomo też, no trzeba dojść do siebie. Więc dzisiaj i wstawało się fajnie, i sprząta się fajnie, i muzyki na słuchawkach słucha się fajnie.
0: Magda wzięła urlop na komunię, czyli możemy pozazdrościć, bo to będzie urlop podwójnie płatny.
2: Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
6: Nie musisz.
5: Jak to nie muszę?
6: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
5: Oto Moto Lease?
6: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
5: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
6: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
5: I to gdzie?
6: To tu. Oto Moto Lease.
7: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: I to jest właśnie popołudniowy chill. Z Esko nie ma się czym stresować, nawet jeśli czwartek daje w kość. Iben, to są hity na czasie. Gramy wam takie dobre, relaksujące numery i załatwiamy wam bilety na najlepsze koncerty tego sezonu. Takie rzeczy tylko w Radiu Eska. Nikola w tej sprawie.
1: Cześć Esko, mam do was pytanie. Chciałabym sprawić mojej przyjaciółce prezent na koncert Taco Hemingwaya w sobotę. I słyszałam, że rozdajecie bilety, ale nie wiem co, gdzie, kiedy i jak, więc jeśli macie jakieś informacje, to dajcie znać.
0: No to ja już daję znać, bo jutro tylko w Radiu SK będziemy mieli dla was ostatnie bilety na koncert Tago Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. A gdzie będzie można te bilety znaleźć? Na ulicach Warszawy. Gdzie dokładnie? To jutro warto słuchać Radia SK po godzinie 9 i obserwować nas na Instagramie, bo tam się będą pojawiały podpowiedzi i być może do Nikoli i do kogoś z was trafią bilety na koncert Tago Hemingwaya, a tych biletów mamy sporo, bo jak wiecie, najlepsze imprezki, najlepsze koncerty zaczynają się w SC.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
12: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
12: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
13: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
12: O, pyszna zapiekanka.
13: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
12: To rozumiem.
13: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.

0: Tam. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czeki załóż.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już dziś w Lidl z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: W Kraśniku czeka nas przyjemne popołudnie. Słońce zdominuje niebo, a temperatura wzrośnie do 23 kresek. Wieczorem nieco chłodniej, termometry pokażą 20 stopni. Będzie sucho, bez opadów, a wiatr nie powinien przeszkadzać w planach na świeżym powietrzu.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczne informacje ze Szczecina na początek. Nie żyje funkcjonariusz Straży Granicznej, a dwie osoby trafiły do szpitala. Do tragedii doszło na terenie jednego z internatów, gdzie spożywali alkohol. Mundurowi byli po służbie, wszczęto już śledztwo. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Jutro przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Wpadł w USA, teraz śledczy czekają na decyzję o sprowadzeniu go do Polski. Amerykańskie służby zatrzymały prezesa serwisu cinkciarz.pl. Ma odpowiedzieć za miliony złotych, które stracili klienci internetowego kantoru. Za Marcinem P. w ubiegłym roku Interpol wydał czerwoną notę, a o szczegółach Bartek Łojewski.
11: Marcin P. jest kluczową postacią w śledztwie nadzorowanym przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Od października 2024 roku prowadzi ona postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Według najnowszych szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. W operacje za oceanem zaangażowane były m.in. amerykańskie służby federalne.
10: A Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Jutro na stacjach kilka groszy taniej. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,48, a oleju napędowego 6,91 zł.
12: SK Kraśnik. Na czasie.
13: I Piotr Staszczuk. Przedszkolaki i młodzież ze szkół podstawowych na terenie całego powiatu mogą brać udział w kolejnej odsłonie Pszczoła to Skarb. Konkurs polega na przygotowaniu pracy w formie plastycznej. Zarówno format, jak i technika są dowolne. Organizatorzy przewidzieli trzy kategorie zgłoszeń: przedszkoli i klas zerowych oraz uczniów szkół podstawowych w klasach 1-3, 4-8. Najlepsze prace zostaną wyłonione przez jury. Czas na nadsyłanie swoich zgłoszeń jest jeszcze do 12 czerwca. Szczegółowy regulamin znajdziecie na Facebooku CKIB w Zakrzówku.
14: Agata, ja powiem wszystkim, co ty zrobiłaś przed chwilą, zanim weszliśmy na antenę. Słuchajcie, Agata ziewnęła.
15: To jest sposób, żeby się naładować.
14: Tak, to słuchajcie, czasami bywa, że się ziewać chce w pracy. To ja zrobię wam wszystko, żebyście, tak jak Agata, nie ziewali. Swedish House Mafia na początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się. A tak poza tym to mam bardzo ważny komunikat do wszystkich. 3 minuty po godzinie 14 w czwartek, a więc co?
16: Dobrze jest, dobrze jest.
14: No oczywiście, że jest dobrze. Weekend już tuż, to już jest popołudnie. Peja i Slums Attack, to za chwilę.

0: No oczywiście, że dobrze jest. Wolne popołudnie zbliża się wielkimi krokami. Wieczór wiosenny też się zbliża. A SK gra takie hity zawsze na czasie. Peja i Slamsa, tak, już 18 minut po godzinie 14. A ja mam świetnego sportowego newsa. Wielki sukces naszej tenisistki, która właśnie zrobiła coś po raz pierwszy w karierze. Maja Chwalińska przeszła kwalifikacje i właśnie awansowała do French Open. Na tym turnieju zagra też Iga Świątek oczywiście, która jest jedną z głównych faworytek. No a na stole kosmicznie wielkie pieniądze. Tegoroczne French Open przygotowało rekordową sumę nagród dla zawodników. Uwaga, zwycięzcy singla otrzymają po 2 800 000 euro, czyli w przeliczeniu na złotówki jakieś 12 milionów złotych. Także coś czuję, że te trenerzy naszych tenisistów raczej nie muszą ich dwa razy namawiać, żeby poszli na dodatkowy trening. Radio
1: SK. Reklama. Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Lublin Chemiczna 5. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: O, masz wiadomość.
5: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
4: Super, tylko co im damy w prezencie?
5: Nie mam pojęcia. Kopertę?
4: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
5: Brzmi trochę filmowo.
4: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
5: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie?
4: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
6: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.

0: Lil Nas X w Radiu SK. Tak was rozluźniamy w czwartkowe popołudnie, żebyście w lepszym humorze weszli do domu po pracy, żebyście nie byli tacy zdenerwowani. My już się psychicznie nastawiamy na powrót do domu. To są właśnie hity na czasie. Już za 21 minut będzie godzina 15, a tymczasem, słuchajcie, przedziwna sytuacja dzieje się w Gostyniu, bo tam sąd przeniósł się do kina. Trwa proces w sprawie jakiejś tam afery, już nie będę wchodził w szczegóły. W każdym razie, oskarżonych jest aż 79 osób, dlatego sąd stwierdził, że przeniesie obrady z sali sądowej do sali kinowej, bo w budynku sądu nie wszyscy by się zmieścili, więc wszyscy sobie siedzą teraz w kinie. Słuchajcie, to jest genialny pomysł. Ja uważam, że w ogóle państwowe urzędy też się powinny do kina czasami przenieść, prawda? Bo czasami tyle człowiek czeka, aż się nasz numerek na ekranie wyświetli, że nie jeden film byśmy w tym czasie obejrzeli.
1: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 698 6 lub sprawdź na kompan.com.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
7: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach. Technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.

0: Nowy Sombr na antenie Radia SK to są hity na czasie, a od piątku dzieli nas już tylko jeden powrót do domu. A do domu będę was odprowadzać Pirowski i Pawełek. Pawełek już w studiu.
1: Dzień dobry, z wielką przyjemnością
0: Pirowski
1: odprowadzę każdego.
0: No właśnie, Pirowski za chwilę dołączy, ale my już mamy plany na weekend, na początek weekendu.
1: Już mi zaplanowałeś
0: no
1: wszystko?
0: No oczywiście, słuchaj, już wiem, że od 20 te plany się zaczną, jutro.
1: To opowiadaj mi.
0: I jak zawsze w każdy piątkowy wieczór na antenie Radia SK kultowe pasmo SK Live Remix. Najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, no a potem klasa. Najlepsi producenci przejmują naszą antenę. Kto tam jest na liście?
1: Armin Van Buuren zawsze o 22, ale z tego co wiem, to Giuseppe Ottaviani przygotował dla nas specjalny miks tylko dla Eski i jutro po 23 będzie.
0: Takie rzeczy tylko w Radiu Eska. Będzie też Bausa, którego znacie z hitu Magnetic na antenie Radia Eska. I wiem, że ten hit w czasie Wrzuć na luz na pewno dzisiaj w Radiu Eska się pojawi.

0: Reklama.
1: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamrze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maje. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: W Kraśniku zapowiada się przyjemne popołudnie. Niebo będzie prawie bezchmurne, a temperatura osiągnie 23 stopnie. Wiatr słaby, więc nie będzie przeszkadzał w planach. Jakość powietrza niestety nie najlepsza, dlatego warto unikać dłuższego przebywania na zewnątrz.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane i śledczy w akcji. Prokuratura bada tragedię w podwarszawskich Ząbkach. W jednym ze żłobków zginął chłopiec. Dwulatek wpadł do oczka wodnego na terenie placówki. Zatrzymano dwie kobiety.
12: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
11: Mówi Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Na razie nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Łódzka policja próbuje odebrać Zbigniewowi Ziobrze pozwolenie na broń. Problemem jest jednak doręczenie zawiadomienia byłemu ministrowi sprawiedliwości. A o szczegółach Grzegorz Mich.
13: Próby doręczenia zawiadomienia podejmowane są już od 3 miesięcy. Bezskutecznie, bo nie jest znany adres, pod którym przebywa były minister, przyznaje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
14: Trwają czynności zmierzające do skutecznego doręczenia wyżej wymienionemu zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.
13: Zbigniew Ziobro otrzymał pozwolenie na broń, bo jak sam kiedyś powiedział, obawia się o swoje życie. Ma status pokrzywdzonego w śledztwie o zlecenie jego zabójstwa.
11: A Zbigniew Ziobro jest teraz w USA, wcześniej był na Węgrzech. Awans polskiej tenisistki w Paryżu, Maja Chwalińska, awansowała do głównej drabinki wielkoszlemowego turnieju French Open. To po wygranej w 3. rundzie kwalifikacji pokonała Holenderkę Suzanne Lamens 7-6, 7-5.
15: SK Kraśnik News.
16: I Piotr Staszczuk, w Karpiówce i Suchyni pojawią się nowe inwestycje wodociągowe. W pierwszej miejscowości ma powstać nowa kanalizacja, z kolei mieszkańcy Suchyni doczekają się przyłączenia do głównej sieci sanitarnej. W obu przypadkach prace mają potrwać 7 miesięcy. Wartość pierwszego zadania to prawie 2 700 000, drugiego niecały 1 200 000. Mieszkańcy gminy Dzierzkowice mogą odwiedzić punkt informacyjny programu Czyste Powietrze. Dodatkowo samorząd pełni rolę operatora. Potrzebne szczegóły znajdziecie odwiedzając stronę samorządu.
17: Wrzuć na luz! Wrzuć
18: na luz! Dwie minuty po 15 w SC i Mans Zermel Low, który już na was czeka z hitem Heroes, później Justin Bieber i Nicki Minaj, Damiano David z Tylą, no i Macklemore z Ryanem Lewisem. Dużo duetów przed nami, my też w duecie Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie!

0: Ależ trio, Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton, Can't Hold Us, na antenie Radia SK już 17 minut po 15. Dzień dobry, pięknie, witamy, czwartek.
1: A, myślałem, że witamy Pirowski i Pawełek.
0: Czwartek. Naszych słuchaczy i nasze słuchaczki. Pięknie witamy, ale witamy też czwartek porą popołudniową. Od razu się zastanawiam, czy czwartek to dla was taki dzień, który zwiastuje już piątek i właściwie czwartek to mały piątek, czy może jednak czwartkowi bliżej do środy?
1: Moim zdaniem, czyli Pawełka, bliżej jest do środy. Bo jednak w czwartek nie wiadomo, dlaczego jest najwięcej roboty. Chyba no ze wszystkim, Pawełku, trzeba się wyrobić przed weekendem.
0: Dlatego zawsze wolę zapytać naszych przyjaciół, wiesz?
1: To, przepraszam, to pytaj przyjaciół.
0: No to właśnie zapytałem przyjaciół. Odpowiedzieć możecie, zapraszamy serdecznie SMS-em pod 664 402 302, co by też pokazało wasze plany na weekend. A takie lubimy czytać.
1: No i głosóweczki na eskowym Messengerze także są pożądane, tym bardziej, że mamy eskowe gadżety, ale także jeszcze nasz merch popołudniowy Pirowski i Pawełek.
0: I Warsaw Saints, jeżeli macie braki w szafie. Już mówię, co w naszym dziale tekstylia znajduje się. Po pierwsze, trzy rodzaje skarpetek z różnymi tekstami waszych ulubionych piosenek, ulubionych artystów. Po drugie, bluzy. One są oversize'owe, wyglądają bardzo dobrze na ciele żeńskim, jak i męskim, jak i w ogóle na ciele.
1: Na moim nie, bo ja po prostu nie mam do nich figury.
0: Dlatego, Pawełku, przygotowałem również coś takiego, co się nazywa t-shirt. Co prawda, jak go ubierasz, możesz robić za wielki żagiel i od razu chcecie wysłać na Mazury.
1: Dokładnie.
0: Zapraszamy serdecznie, to wszystko jest dla was.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
4: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
5: Pobierz apkę Radia SK
4: i zgłoś się za darmo.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
11: Rossmann. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
14: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
15: Masz to!
16: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: I po reklamie.

0: Tate McRae i Greedy w Radiu SK. Już 29 minut po godzinie 15. Dzień dobry, po trzykroć dzień dobry.
1: Dzień tu dobry i Pawełek, cześć.
2: No właśnie.
0: Powiedzieliśmy tutaj... cześć w tym samym czasie, Pawełku.
2: Cześć.
0: No nie, to teraz właśnie...
2: Teraz już nie.
0: Poczekaj, to na 3-4. 3-4. Cześć.
2: No, a? Za szybko.
0: Powinieneś mnie znać zawsze, że przyspieszam sprawy. 3.
2: Tak słyszałem na mieście właśnie.
0: Pawełku, to bardzo nie był niemiły komentarz. Na pewno nie do podzielenia się nim publicznie, chciałem
2: Dlatego
0: powiedzieć.
2: Dlatego płynnie przejdźmy może do Eweliny, która opowie nam o swoim fantastycznym weekendzie.
0: Nie bardzo, bo się zagęściło w studiu, Pawełku.
3: Witam panowie. No tak a propos tego czwartku, no, to no. Dla mnie taki mały piąteczek, bo jutro dzień wolny, no i lecimy w weekend, wyjazdowy z koleżankami. Pozdrawiam.
0: Ja cię kręcę. Mm-hmm. A co chciał, Pawełku, chciałbyś dołączyć? Radio SK. Bo widzę, że się trochę kolega rozochodził. No,
2: czekam na zaproszenie.
0: No to troszeczkę pewnie poczekasz, Pawełku. Ale wy nie musicie czekać na Kaigo.

0: Try od Pink. Na antenie Radia SK mamy 23 minuty przed godziną 16 i sprawdzamy, czy w czwartek bliżej jest wam do środy, a może jednak z planami bliżej już do piątku. A teraz od Diany najlepszy dowód na to, że piątek to najfajniejszy dzień tygodnia.
1: No cóż, piątek to jest najgorszy dzień tygodnia, bo w piątek nadrabiam cały tydzień, więc pozdrawiam wszystkich.
2: Ja Dianę rozumiem.
0: Diano, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, życzymy, żebyś nadrobiła jak najszybciej i żeby weekend był wolny, ale na pewno będzie ten weekend dobrze ubrany, bo wyślemy ci nasz zawodowy, eskowy t-shirt z naszej popołudniowej kolekcji. Radio SK. Ponoć takie przyjemności sprawiają, że robota idzie szybciej.
3: Autopromocja.
4: Niektórzy nie dowierzają.
5: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
4: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
6: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
4: A są tacy, którzy po prostu grożą.
5: No, zabijecie po prostu.
7: Nosem wkręca w Radiu SK.
4: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
8: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
9: Reklama. Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Game over.
14: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
15: Blik.
16: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę, oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan, wycenimy twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
20: I po reklamie.

0: To Another i Talk to You, który zagraliśmy w Radiu SK 5 minut przed 16.
1: No i za chwilę oczywiście w SC Newsy, a tuż po 16 coś, co ostatnio kochacie najbardziej, czyli
0: hymn, mamy i datę?
1: Hymn męskiego grania tegoroczny, czyli Igor Herwood, Zalia i Vito Bambino.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%.

0: Lidl.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny.
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
4: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
9: Popołudnie w Kraśniku zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 22 stopnie, a niebo będzie prawie bezchmurne, co sprzyja spacerom. Jednak warto pamiętać, że jakość powietrza nie jest najlepsza, więc osoby wrażliwe powinny zachować ostrożność.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Szef MSWiA polecił wszcząć procedurę zakazu wjazdu do Polski izraelskiego ministra. Itamar Ben-Gwira szydził z zatrzymanych aktywistów globalnej flotyli Sumut. Wiadomo, że wśród nich są Polacy. Do MSZ-u wezwano także charge d'affaires Izraela w naszym kraju. A o szczegółach Michał Skolimowski.
11: Rozmowa w resorcie trwała około 15 minut. Polska strona przedstawiła swoje stanowisko, przekazała wyrazy oburzenia. Te, jak słyszymy, zostały przyjęte, ale...
12: Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu.
11: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Zaznaczał też, że to nie pierwsze tego typu zachowanie izraelskiego ministra, stąd wniosek szefa polskiej dyplomacji o wpisanie go na listę osób niepożądanych w naszym kraju.
10: A resort przekazał też, że dwoje polskich obywateli zatrzymanych przez armię izraelską opuściło więzienie i jest już w drodze do Turcji. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Smykowie w Małopolsce. Śledczy sprawdzą stan techniczny pojazdu, a przypomnijmy, osobówka uderzyła w zaparkowaną ciężarówkę. Na miejscu zginęli 69-letni ojciec i jego dwaj synowie. Śledczy chcą ustalić, dlaczego kierowca nie próbował hamować, ale nie tylko.
13: Czy pojazd ten był sprawny, czy też jakaś awaria spowodowała, że kierowca nie mógł podjąć już manewrów obronnych.
10: Powiedział Mieczysław Sinicki, rzecznik prokuratury okręgowej w Tarnowie. Od ofiar pobrano próbki na obecność alkoholu i środków odurzających. Kielce będą miały swoją wersję gry Monopoly. Premiera odbędzie się w grudniu tego roku, a wcześniej mieszkańcy w głosowaniu zdecydują, która lokalizacja trafi na jedno z najdroższych pól na planszy.
14: SK Kraśnik News.
15: I Piotr Staszczuk, powstanie 125 km ścieżek rowerowych od Kraśnika do Roztocza. W mieście planowana jest wycinka. Inwestycja ma przyciągnąć turystów na Lubelszczyznę. Trasa uzupełni centralny szlak rowerowy Roztocza, który będzie liczyć ponad 275 km. Inwestycja ma być gotowa do 2028 roku. Już tylko nieco ponad tydzień został na to, by zyskać dodatkowe pieniądze z ekoschematu Dobrostan Zwierząt. Czas na wnioskowanie jest do 1 czerwca, a szczegóły znajdziecie na Facebooku gminy Trzydnik Duży.
16: Wrzuć na luz!
17: Wrzuć na luz!
18: W radiu ESK.
19: Minuta po godzinie 16. Za moment w waszych głośnikach David Guetta i Sombr. Będzie też Tiesto z Jonas Blue. Ale zaczniemy hymnem męskiego grania tegorocznym, a zatem najnowszym hitem Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. Nareszcie. Tu Pirowski.
20: Tu Pawełek.
19: Dzień dobry.
20: Nareszcie.

0: Memories, David Guetta i Kid Cudi na naszej antenie. 14 minut po 16 w Radiu SK. Pięknie witamy, Pirowski.
1: Pawełek, dzień dobry. No i Żanetka.
0: No Żanetka, zanim Żanetka, to zapytam ciebie, Pawełku, czy ty już grilla odpaliłeś w tym roku, albo przynajmniej może ktoś cię zaprosił na grilla?
1: Nie odpaliłem, bo nie odpalam, a zaproszeń nie dostałem, bo nie dostaję.
0: Ja to wszystko rozumiem, no to od Żanetki też nie dostaniesz.
2: Witam, witam, dzień dobry. Czwartek to już taki trochę piąteczek dla mnie. Bo w piąteczek będzie grill, ma być ciepła pogoda. No a ja już zaczynam peklować mięsko, zaczynam już przygotowywać powoli wszystko na grilla, żeby jutro móc sobie odpocząć. Pozdrawiam.
0: No ale żeby szukać jakichś pozytywów w Pawełku, to mam wrażenie, że trochę cię ja zgrillowałem. Radio SK. Czekam na odwet.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
5: 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej, Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknie. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: I po reklamie.

0: Daddy Swims, Bad Dreams w Radiu SK. 27,5 minuty po 16. Dzień dobry, po południu, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek i od razu zaglądamy do Pauliny, która zajrzała na nasz eskowy messenger i wysłała głosóweczkę.
2: Cześć, słuchajcie, ja swój czwartek mogę już uznać za odbębniony i odtrąbiony, bo właśnie wyszłam od dentysty i wzięłam sobie dodatkowo znieczulenie. I pomimo tego, że znam zdecydowanie milsze i przyjemniejsze sposoby, żeby się znieczulić niż igła, to i tak uważam, że to znieczulenie to były najlepiej wydane pieniądze w moim życiu. Pozdrawiam.
0: No i muszę powiedzieć, że jest to najlepiej brzmiący głos po dentyście jeszcze w trakcie trwającego znieczulenia, jaki słyszałem w całym swoim życiu.
1: Ja po znieczuleniu to...
0: Pawełku, ja mam wrażenie, że tobie to znieczulenie jeszcze nie zeszło, mimo że u dentysty byłeś rok temu. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, teraz w waszych głośnikach.

0: Tonight to Jazzy w Radiu SK, 25 minut przed 17. Dzień dobry, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: No, nie piloci samolotu, ale za moment...
1: Mi się kiedyś marzyło.
0: Żeby zostać pilotem? Mm-hmm. I co się, Pawełku, stało, że pilotujesz aktualnie antenę Radia SK?
1: Że jednak trochę boję się latać, więc no, pilot, który boi się latać, nie wiem, czy to był najlepszy pomysł wtedy, no.
0: No, Pawełku, być może wtedy jest 3 razy bardziej ostrożny. Może omijałbyś wszystkie turbulencje. Z lotami jest tak, że zanim się wyleci, no to wchodząc na dowolne lotnisko na świecie, jeden z pierwszych widoków to gigantyczna tablica odlotów, czasem nie jedna, a nawet kilka. Mnóstwo kierunków, mnóstwo różnych destynacji i godzin odlotów. Człowiek jak patrzy, to zaczyna marzyć, gdzie by mógł ewentualnie jeszcze polecieć. I na tym samym etapie jesteśmy w zabawie lot...
1: Odlot ściśle tajny, tak jest, ponieważ nie mamy pojęcia, my także, dokąd leci nasza ekipa z Jankesem Kamą i Wiktorem na czele. Dowiedzą się dopiero na lotnisku, prawdopodobnie szukając tej destynacji na tablicy odlotów. Jeszcze możecie się do tej zabawy zgłosić za darmo w naszej aplikacji. Jeżeli nie możecie natomiast się doczekać, by poznać odpowiedź na pytanie, co to za kierunek wymyśliliśmy, no to są sposoby, żeby to rozszyfrować.
0: Jakie to są sposoby, Pawełku? Zapytałbym od razu.
1: A to na przykład nasz kapitan, który jest bardzo przekupnym kapitanem i za parę groszy daje nam podpowiedzi.
0: Załapówkę zrobi wszystko, prawda? Mówiliśmy, nic nie mów.
1: Kapitanie.
0: Ktoś przyszedł, dał dychę i
1: no właśnie,
0: macie podpowiedź.
1: Ja mam piątaka teraz, ale chyba da się namówić.
2: Szanowni Państwo, tu kapitan. Region, do którego lecicie, ma ich ponad 300.
0: Ale region 300 czego? 300
1: czego? 300 czego?
0: Ja może 300 wiem, powodów czego. Do szczęścia, 300 powodów do uśmiechu.
1: 300 lotnisk może.
0: 300 lotnisk, być może. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Jeżeli potraficie odpuścić kontrolę i dać się porwać przygodzie, to ta zabawa jest dla Was. Zgłaszacie się...
1: W darmowej aplikacji Radia SK.
0: I tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Jeśli chodzi o te muzyczne, to mamy dla Was też inny plan. Plan B, ale to już po krótkiej przerwie. Radio
3: SK. Reklama.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. 2 programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
9: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
14: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
15: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.

0: Olivia Rodrigo, ta pochodząca ze słonecznej Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, umilała nam czas w ostatnich minutach numerem zatytułowanym Drop Dead na zegarkach. W Radiu SK mamy teraz 4 minuty do 17.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC, także ten...

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: O, masz wiadomość.
2: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
1: Super, tylko co im damy w prezencie?
2: Nie mam pojęcia. Kopertę?
1: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. A może sztabka złota?
2: Brzmi trochę filmowo.
1: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
2: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
1: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
3: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Great Brands.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ósmoklasisto, interesuje Cię gotowanie z pasją? Chcesz się zajmować zwierzętami? Myślisz o ekologii? Chcesz zdobyć wykształcenie rolnicze? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku zaprasza do podjęcia nauki w branżowej szkole pierwszego stopnia oraz technikum na kierunkach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik. Sprawdź ofertę na stronie i Facebooku ZSCKR Potoczek.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Wieczorem w Kraśniku będzie przyjemnie ciepło. Termometry pokażą 21 kresek. Na niebie sporo chmur, ale słońce też się pojawi. Wiatr nie będzie dokuczał, bo powieje delikatnie. Jakość powietrza pozostanie średnia, więc osoby wrażliwe mogą odczuwać dyskomfort.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Fatalne informacje dla kierowców w Śląskiem. A1 pod Częstochową częściowo zablokowana. W rejonie miejscowości Mykanów zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna z nich przewoziła gaz. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
7: Jestem, dzień dobry.
6: Powiedz, co się dzieje na miejscu?
7: Służby działają. Ciężarówka, która przewoziła pojazdy, wjechała w tył innej, która miała na naczepie wiele butli z gazem. Nie ma jednak informacji, by zostały one uszkodzone. Jedna osoba została ranna i przewieziono ją do szpitala. Kierowcy muszą przygotować się na wielogodzinne utrudnienia.
6: Uruchomiono procedurę ekstradycji do Polski. Chodzi o Marcina P., poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Były szef serwisu cinkciarz.pl wpadł w Stanach Zjednoczonych. Wyrządził swoim klientom szkody o wartości ponad 185 milionów złotych.
8: W rzeczywistości te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
6: Mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu. W sprawie poszkodowanych jest co najmniej 5 tysięcy osób. Zakopane liczy na gości z Europy Zachodniej. Miasto znalazło się w ofercie jednego z największych operatorów wakacyjnych.
9: Popołudniowego merchu. Co Pawełek trzyma w ryjku?
10: Instaluje przedmiot, a w dzwoncie 664-402-302.
11: Naklejasz i coś znika.
9: Naklejasz i coś znika. Taka to podpowiedź. No ciekawe, czy wam pomoże. Dzwońcie do nas pod 664-402-302, a my odbieramy pierwsze wasze połączenie.
10: Oj,
9: dzień dobry.
10: Halo.
12: No cześć.
10: No cześć.
13: Patryk z tej strony.
9: Cześć Patryku.
11: Dzień dobry.
13: Dzień dobry pani Jadziu, kochaniutka moja.
9: Nie twoja, tylko moja na razie jeszcze. Proszę mi się tutaj do Jadzi
13: przez
9: nie...
13: Przez chwilę.
9: No dobra, przez chwilę mogę oddać Jadzie na momencik. Jadzia się zgadza, bo tak rozmawia dwóch dżentelmenów o kobiecie, a nie pytają o zgodę.
11: Tak, i no. Będziesz się zamieniać.
9: Jadzia,
11: teraz.
9: Którego wybierasz?
11: Ja nie, nikogo nie wybieram.
13: Mnie, to jest wszystko.
11: Pawełka wybiera. No. Zanim, a on zobacz, jaki jest biedny, musi to trzymać.
9: Zanim wylądujemy w wannie z kisielem i zawalczymy o panią Jadzie, to wcześniej zawalczmy o nagrody. Patryku, to jest twój czas, proszę bardzo.
13: Czy to coś związane z medycyną?
10: Tak, potwierdzam.
13: Czy to jest po prostu plasterek na ranę?
9: No to teraz sobie to rozstrzygnijcie, bo jesteśmy blisko tematu.
10: Nie. Nasz warto konkretnego, szansa na doprecyzowanie, jak się uda, to się uda, tak. Jak się nie uda, to się
9: Patryku,
10: nie uda.
9: Patryku, doprecyzuj, bo część twojej odpowiedzi jest jak najbardziej prawidłowa, tak. Ale druga się nie zgadza.
13: To jest plaster.
11: Tak.
9: Ale jaki,
11: na co?
13: Na ciało może być, czy jeszcze na coś innego?
11: Jak nie na ranę, to na ciało.
9: Słuchajcie,
10: No nie.
9: Znaczy na ciało tak, ale tu jest, to jest bardzo konkretny plasterek. I... Odpowiedź na pytanie, jaki to plasterek, za moment przyjmiemy od was w rundzie numer 2.
1: Autopromocja.
14: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
15: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
15: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
16: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czynna całą dobę, oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
3: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
17: Play. 31 maja zapraszam Państwa do zespołu dworsko-pałacowego pod Zamcze w Łęcznej na finał akcji Funduszowy Maj. To wyjątkowe wydarzenie dla funduszy europejskich w całym regionie. W jego programie znajdą się występy lokalnych zespołów, a także artystów Opery Lubelskiej. Harmonii imienia Henryka Wieniawskiego i Teatru imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Wieczór zwieńczą koncerty gwiazd Haliny Młynkowej i Filipa Lato. Nie zabraknie również atrakcji i zabaw dla całych rodzin. Dzięki funduszom europejskim województwo lubelskie rozwija się i pięknieje. To nasz wspólny sukces. Świętujmy go razem. Do zobaczenia w Łęcznej w ostatni dzień maja. Więcej informacji na fundusze.ue.lubelskie.pl. Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
19: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artystach.

0: lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: I po reklamie.

0: Ja już...
1: Pani Jadziu, tak, tak, tak. Pani już co?
0: Nic.
1: Witamy bardzo pięknie w programie popołudniowym. Tu pani Jadzia.
0: Dzień dobry.
1: Tu pan Pawełek.
2: I Pirowski, dzień dobry.
1: Witamy bardzo pięknie. Druga runda... Nie, nie, nie, absolutnie. To wszystko jest jakby wliczone w koszty prowadzenia tej trudnej działalności. Zapraszamy serdecznie, bo rozpoczynamy drugą rundę zabawy, co Pawełek trzyma w ryjku. No i muszę powiedzieć, że kaszlniemy nagrodami za moment, jak tylko usłyszymy prawidłową odpowiedź.
2: Wiemy już dużo, Jadziu, prawda?
0: Tak.
2: Co takiego?
0: Wiemy, że to są plastry i wiemy, że jak go nakleimy, to coś pod nim znika.
1: Świetne podpowiedzi.
3: Kazimierz ma swoją propozycję.
1: Proszę bardzo.
4: Do Pawełka SK. Plaster nikotynowy.
3: No nie, nie, nie. Takie no rzeczy, nie.
1: Nie, nie, nie, nie.
3: Nie,
1: nie. Gdzie w ogóle? Zapraszamy bardzo serdecznie. Jeśli nie to i nie to, to co to takiego może być? 664-402-302 i pierwsze połączenie w tej rundzie. Dzień dobry.
2: Halo, halo.
5: Halo.
2: Cześć.
1: Kogo witamy?
5: Cześć, Gosia.
1: Cześć, Gosieńko.
0: Dzień dobry.
1: Zapraszamy.
3: No, masz jakąś propozycję może dla nas?
1: Albo pytanie do Pawełka?
5: Cześć, mam propozycję, może jest to plaster na odciski?
1: Plaster na odciski, też nie. Kurczę, Gosia, nie, nie, nie, nie. Ale moim zdaniem jesteśmy jeszcze bliżej niż w rundzie pierwszej.
3: To teraz... Szukajmy czegoś na twarzy. No.
1: Dzień dobry.
3: Tak.
1: Dobry.
6: Halo, dzień dobry.
1: Cześć, kogo witamy?
6: Marta.
1: Marto, bardzo proszę.
6: Plaster na opryszczkę?
0: Brawo.
1: Tak jest!
0: To jest plaster
1: brawo,
0: na opryszczkę.
1: Brawo, brawo. Marta, brawo. Ależ dzisiaj było niełatwo, trzeba przyznać, Marta. Gratulujemy ci bardzo, bardzo serdecznie.
6: Dziękuję.
1: Dziękujemy pięknie, wysyłamy nagrodę, obiecuję, bez opryszczki.
2: Tak jest. A teraz piosenka z życiowym mottem pani Jadzi. Wszystko jedno, wszystko źle, zespół LOR.
0: Dlaczego?
1: Znaczy, Jadziu, powiemy ci, ale już poza anteną, jakby ci to powiedzieć.

0: Za 20 minut będzie 6 na zegarkach. Pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: I pan Ed Sheeran i jego złe nawyki. Tymczasem dobre, dobre, bo przynajmniej coś wiemy. Informacje płyną do nas ze świata nauki. Naukowcy przyjrzeli się dokładnie pleśni szarej, czyli gronowcowi.
1: Co to takiego pierwsze słyszę?
0: To jest taka pleśń, wydaje mi się, że znają każdy z nas, bo rozwija się na wielu gatunkach owoców, warzyw i roślin. Aha. Od truskawek i malin, przez pomidory, róże, nawet na storczykach potrafi taka pleśń osiąść. I co ciekawe, wszystkie próby wyhodowania roślin odpornych na tego grzyba skończyły się absolutnym niepowodzeniem. A dzisiaj naukowcy już wiedzą, dlaczego tak się stało.
1: Dlaczego się stało?
0: Bardzo proszę, odpowiadam, że pleśń szara jest mądrzejsza niż myśleliśmy. Ha. I potrafi odczytać dokładnie sygnały chemiczne produkowane przez różne konkretne gatunki roślin. W dodatku wie, na czym rośnie ta roślina i dostosowuje swój atak do konkretnego gatunku.
1: Mam wrażenie, że ona jest mądrzejsza ode mnie, ale poczekaj, żebym dobrze zrozumiał. Czyli inną broń i inne takie środki nacisku stosuje do tych wspomnianych pomidorów, inną do malin, inną do winogron, a po to, żeby wszystkie je skutecznie osaczyć i na nich pasożytować.
0: Dokładnie tak.
1: No i jaki z tego wniosek?
0: No, że niesamowite jest, jak wiele wspólnego świat pleśni ma z 102. toksycznym szefem w Polsce. Mam nawet wrażenie, że poza nazwą niewiele się różnią.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Release już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: No i człowiek od razu się czuje, jakby był na wakacjach. To Bausa i Magnetic, ale mamy bardzo, jak pisze Artur, wielką prośbę. Pozdrówcie proszę moją narzeczoną Danusię, która prowadzi autobus i słucha was. Powiedzcie, że bardzo ją kocham. I chciałbym, żeby usłyszała to cała Polska, napisał z pozdrowieniami Artur.
1: Pięknie, no. Pozdrawiamy oczywiście.
0: Ależ mamy fajnych dżentelmenów w Polsce i fajne Danusie, jak się okazuje też.
1: Nasz autobus popołudniowy dojechał do zajezdni. Odpalamy z powrotem kurs w poniedziałek po 15, a teraz przejmuję was Michał Hanczak w imprezce.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie Warsaw Music Festival.

0: gonna be. Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Wieczorem w Kraśniku czeka nas mieszanka chmur i przejaśnień, więc czasem można liczyć na promienie słońca. Temperatura utrzyma się na poziomie około 20 kresek, co jest całkiem przyjemne. Wiatr będzie umiarkowany, dlatego nie powinien przeszkadzać w wieczornych planach.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Śledztwo prokuratury i pilna kontrola zlecona przez wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandrę Gajewską. To po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. W placówce zginął dwulatek, wpadł do oczka wodnego. Zatrzymano dwie opiekunki, na razie nie usłyszały zarzutów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. To po wypadku na śląskim odcinku A1. W Mekanowie zderzyły się ze sobą ciężarówka przewożąca gaz z drugą przewożącą pojazdy. Jedna osoba trafiła do szpitala. Na 415 kilometrze w kierunku Ostrawy zablokowane są 2 pasy, a ruch odbywa się pasem awaryjnym. G-Mac wraca z finałowym koncertem projektu Historia Polskiego Hip-Hopu. Inicjatywa Radzimira Dębskiego, gromadząca artystów polskiej sceny tego gatunku, zadebiutowała 4 lata temu. A teraz przed nami 3. i ostatni rozdział. Koncert 12 września na lotnisku Bemowo w Warszawie.
7: SK Sport News.
6: Sukces Polki w Paryżu po bardzo trudnym i długim boju jest awans Maji Chwalińskiej do głównej drabinki Rolanda Garrosa. 24-latka pokonała Holenderkę 7-6, 7-5. Broniący tytułu Bartosz Zmarzlik zawalczy o 4. zwycięstwo w turnieju Grand Prix na praskim torze Marketta. Przed rokiem był to najlepszy, czy tym razem uda mu się zwyciężyć? To okaże się już w sobotę.
7: SK Kraśnik News.
8: I Piotr Staszczuk. Kibice Stali Kraśnik apelują do władz samorządu o podjęcie rozmów, zabezpieczenie przyszłości Akademii Stali, czy przejrzyste przedstawienie sytuacji finansowej i planu naprawczego. W tym celu napisali list otwarty do urzędników. To pokłosie wezwania ze strony ratusza o uregulowanie zaległości związanych z realizacją działań Aktywnie i Zdrowo. Poprzedni zarząd otrzymał na ten cel 250 000 zł. Jutro z okazji Dnia Matki mieszkanki Kraśnika będą mogły zadbać o swoją urodę. Chodzi o warsztaty makijażowe, które odbędą się w CKIP o 17.
7: Imprezka.
9: Imprezka.
7: Imprezka. Imprezka.
10: Dzięki Pirowskiemu i Pawełkowi popołudnie mieliśmy bardzo uśmiechnięte. No to niech tak zostanie także na wieczór. Wejdźmy w ten wieczór z uśmiechem. Postaram się, żeby tak właśnie było. Ale was też do tego potrzebuję. 3 po 18. Hanczak z tej strony, to Imprezka. Radio SK. Bibi Rexa i Faithless.

0: stałe.
1: EZ w Radiu SK. A tej wiosny i lata na wielu festiwalach w naszym kraju wystąpi. Być może na niektóre się wybierzecie, być może zupełnie za darmo, bo na wiele festiwali letnich będziemy mieli dla was bilety. Bądźcie czujni. To kwestia przyszłości, ale teraz w imprezę zabieram was w przeszłość. Wczoraj minęło 30 lat, odkąd uruchomiono w Polsce internet na telefon, można powiedzieć, czyli taki numer 020 21 22. Przez modem się trzeba było podłączyć. Dzwoniło się z normalnego, stacjonarnego telefonu pod ten numer. Takie dźwięki mniej więcej ten modem też wydawał. No i w ten sposób, uwaga, można było połączyć się z internetem. Część z was na pewno to pamięta, ale są pewnie wśród was też tacy po drugiej stronie głośników, którzy w ogóle nie mają pojęcia, o czym ja mówię, ale tak, nie było tak łatwo z internetem. Kiedyś łączyło się przez telefon. Wtedy zaczęły się te hasła ze strony mamy czy taty: rozłącz się, bo muszę zadzwonić do babci albo do przychodni. No bo linia telefoniczna była zajęta, ale i oczywiście kosztowało to miliony monet. A internet był bardzo wolny. No ale tak to się wszystko zaczęło 30 lat temu. Wracamy do teraźniejszości. Dzisiaj internet każdy ma tak naprawdę wszędzie, przy sobie praktycznie. I dlatego zapytam was dzisiaj wieczorem, czego szukaliście dzisiaj w internecie? Jestem ciekawy, co kryją wasze wyszukiwarki w czwartek 21 maja. Dowiem się, czym się interesują, czym żyją słuchacze Radia SK. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. No, może ktoś się przyzna do czegoś, do czego normalnie by się nie przyznał. Zapewniam, anonimowość. No mogę ewentualnie komuś zmienić imię, jak ktoś będzie bardzo chciał i się wstydził powiedzieć, czego szukał dzisiaj w internecie, ale do odważnych świat należy. Nic, co ludzkie, nie jest nam obce, prawda? Maroon 5 i Christina Aguilera, Moves Like Jagger, już teraz w imprezce.

0: Lips z bardzo motoryzacyjnym hitem Win na antenie Radia SK w Imprezie 22 minuty po godzinie 18 i poniekąd w temacie nasza słuchaczka. Zapytałem was, czego szukaliście dzisiaj w internecie.
1: No cześć SK, ja dzisiaj przez pół dnia szukałam wentyli do TPMS i pikera czerwonego do felg, bo w weekend mam motoimprezę. Pozdrawiam serdecznie, Asia Mechasia.
0: Jakby Asia szyfry mówiła, też mieliście takie wrażenie? No wiadomo, niektórzy się znają, to wiedzą dokładnie o co chodzi. Nie wszyscy muszą oczywiście i nie wszyscy szukali takich oto sprzętów, bo niektórzy, jak Paulina napisała mi na Messengerze Radiejska, szukała osteopaty. Czy to po jakimś koncercie? Bo z kolei Magdalena napisała, że była wczoraj na koncercie Shona Paula, bilety wygrała w Esce, no i że spała dzisiaj tylko 4 godziny, ale było warto, bo impreza była świetna, no a dzisiaj ma fest zakwasy, więc w sumie jakiś masażyk albo jakaś pomoc fizjologiczna by się na pewno przydała, fizjologa, fizjoterapeuty. Dobrze powiedziałem? Chyba tak. No w każdym razie jakiś masaż. To ja za kilka chwil rozmasuję wasze uszy, zwłaszcza tym, którzy byli na koncercie Shona Paula i zagram jeden z jego hitów, Got to Love Ya, czyli Kancelaria. Było na koncercie? Kolejne bilety na koncerty jeszcze do wzięcia. Nawet dzisiaj będą.
2: Radio SK. Reklama.
3: Doktorze, syn znowu kaszle.
4: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
3: Co mogę zrobić?
4: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
5: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
6: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
10: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
14: Jakich ludzi?
13: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
14: Ojciec, nie to okno. To tu.
13: Gdzie?
14: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
13: I to tu?
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. I po reklamie.
16: SK.

0: Być może są tacy, którzy pierwszy raz właśnie włączyli Radio SK. Witamy serdecznie w naszym gronie. Damiano Dawid zagrał, zaśpiewał, a w tym programie to gramy same hity na czasie i relaksujemy się po ciężkim dniu, czasami rozmawiając na różne tematy. Dzisiaj na przykład pytam was, czego szukaliście w internecie. Kinga?
1: A ja dzisiaj sprawdzałam sobie w internecie loty, bo chciałam śmignąć do mojego psiapsi. Tak a propos Władi, pozdrawiam cię bardzo cieplutko. No i zobaczymy, może się uda. Pozdrawiam was wszystkich i polecam spontany. Są super.
0: To prawda. I my dla tych, którzy lubią spontany, mamy akcję Odlot Ściśle Tajny. I tych, którzy lubią nutkę tajemniczości. Przypominam, że to jest taka imprezka, że zabieramy was gdzieś, nie wiadomo gdzie, dowiecie się dopiero na lotnisku, ale wiadomo kiedy. Za tydzień, w kolejny weekend z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Możecie lecieć na taki fajny, majowy jeszcze weekend, dobrze się bawić, no ale najpierw trzeba się zgłosić. Spontanicznie można zrobić to właśnie teraz przez naszą mobilną apkę.
2: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię. Ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Is my

Sabrina i Madonna swoje imiona wypowiedziały tutaj w tym kawałku. To jest kawałek, który łączy pokolenie i udowadnia, że muzyka ma tę moc. Bring Your Love na antenie Radia SK przed godziną 19, a tymczasem Łatwo Gang chwilę odpoczął po tym bardzo długim, fantastycznym live'ie, o którym wszyscy pamiętamy, ale już zapowiedział nową akcję, która zacznie się jutro. Będzie jechał rowerem z Zakopanego do Gdańska, żeby zebrać środki na leczenie 8-latka, który cierpi na dystrofię mięśniową Duchenna. No i rzeczywiście ja już wiem, że jemu się to uda, że przejedzie w jedną, w drugą pewnie, zbierze kasę. Dobrze, że są na tym świecie ludzie, którzy sprawiają, że ten świat po prostu jest lepszy. Za chwilę 19, za chwilę kolejne hity, za chwilę też, mam nadzieję, poprawię komuś nastrój. Może nie zrobię takiego wyzwania jak Łatwo Gang, gdzież bym śmiał w ogóle się tu nawet porównywać, ale może komuś chociaż poprawię nastrój biletami na taco?

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
6: Jakich ludzi?
5: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Ojciec, nie to okno. To tu.
5: Gdzie?
6: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga Ci stworzyć ogłoszenie.
5: AI? Ajajaj.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: I po reklamie.
9: Kraśnik na czasie.
10: I Piotr Staszczuk. Miłośnicy jednośladów po raz kolejny spotkają się w Dzieszkowicach. Przed nami bicykliada.
11: Bicykliada, na którą bardzo serdecznie zapraszam wszystkich miłośników rowerów, od tych najmłodszych po tych już doświadczonych, a zdarzało się, że mieliśmy w historii osoby, które no, już pod 90 były zaawansowane wiekiem i jechały oczywiście na trasie, czego bardzo się cieszymy. W zeszłym roku było to niemal 1000 uczestników. Przygotowujemy się, że taka liczba może być również.
10: Powiada wójt gminy Marcin Gąsierowski. Start i meta to Dzieszkowice Rynek. Bicykliada rusza w niedzielę, 31 maja.
12: Muzyką się żyje.
13: A ciekawy jestem, czy ktoś jutro zakocha się pod apteką albo pod stadionem. Jutro i w sobotę w Warszawie na PGE Narodowym wystąpi Taco Hemingway. Po poprzednich występach z tej trasy wiemy już, że możemy spodziewać się dużego show opartego przede wszystkim na albumie Latarnie wszędzie dawno zgasły. To z tego albumu pochodzą takie kawałki jak Frascati czy Zakochałem się pod apteką. Ale starsze hity na koncertach też się pojawiają. No i tu najważniejsza dla Was chyba wiadomość. Mam teraz dla Was bilety. Na sobotni koncert Taco na Narodowym. Szukam największego fana rapera, który jeszcze jakimś cudem biletów nie ma. Zgłoszenia na Messengerze Radia SK. Teraz zostawcie numer telefonu. Najpierw imprezowy miks hitów na czasie, potem legendarne State of Trance Armina Van Burena, a potem jeszcze kilka godzin setów najlepszych DJ-ów na świecie. Tak wyglądają wesce piątkowe wieczory, bo wrócił program SK Live Remix. Jutro będziemy mieli dla Was coś specjalnego, bo o 23:00 set przygotowany tylko dla Radia SK. Zagra Giuseppe Ottaviani, czyli włoska gwiazda znana miłośnikom muzyki trance. To będzie całkiem dobra rozgrzewka przed jego czerwcową wizytą w Polsce, no bo 20 czerwca Giuseppe Ottaviani zagra na stadionie Legii w ramach Warsaw Music Festival. Tego samego dnia gwiazdą będzie też Armin van Buuren, a więcej szczegółów na sk.pl.
12: Impreska.
14: Impreska.
12: Preska.
14: Impreska.
12: Preska.
13: Mam nadzieję, że czujecie się dzisiaj co najmniej jako tako. Bilety na tako za kilka chwil do wzięcia, zgłoszenia na Messengerze, ale wcześniej zagram kilka hitów na czasie. Cztery pory roku, Wiktor Waligura się pojawi, albo Alan Walker i jego Faded. Ale na dobry początek tej godziny Tate McRae, Just Keep Watching. Ja nazywam się Hanczak, witajcie.

0: Za kwadrans piątek i od razu hity brzmią lepiej, prawda? Sorry, I'm here for someone else. To Benson Boone na antenie Radia SK. Za chwilę nowość od Shimzy, to będzie Fire, Fire. Ale teraz to chyba będzie ogień. No ogień to na Messengerze Radia SK się dzieje, dlatego że powiedziałem, że mam bilety na taco i sporo osób się zgłosiło. Nawet bym powiedział, że bardzo dużo. No to uwaga, bo teraz do kogoś z was dzwonię. Mam nadzieję, że do największego fana bądź fanki taco w tym kraju, który jeszcze jakimś cudem biletów nie ma na te koncerty najbliższe na PGE Narodowym. Zobaczymy, czy się uda. Czekam 5 sygnałów. Halo?
1: Halo?
0: Przycisz radio, bo radio mówi w słuchawce teraz. Radio SK Michał Hanczak.
1: Przepraszam.
0: Cześć.
1: Już przyciszyłam. Cześć.
0: Czy to Maja?
1: Tak, to ja.
0: Maja, duża...
1: Mama Mai.
0: Mama Mai też. Witam serdecznie, mamy Mai.
1: Maja, z tego co wiem... jesteśmy.
0: Dziewczyny, ale jak będziecie mnie zakrzykiwać, to ja nic nie powiem, bo się zawstydzę i się schowam w sobie.
1: No, dobra,
0: Maja, dobra, jesteś największą fanką Taco Hemingwaya, tak napisałaś, więc mam bardzo szybkie pytanie do ciebie. Jutro jest piątek. No i gdybyś miała tak się wzorować na swoim idolu i jego twórczości, to co w piątek powinnaś robić?
1: Oczywiście leżałabym w wannie.
0: Sprawdźmy.
2: W piątki leżę w wannie.
0: Tak! Bardzo dobrze! No to powiem ci tak, Maju. Jutro możesz leżeć w wannie, ale w sobotę wymyta i wypachniona meldujesz się na PGE Narodowym w Warszawie, bo mam dla ciebie podwójne zaproszenie, więc chyba z mamą, na koncert Taco Hemingwaya! No i bardzo ładny okrzyk. No to można nalewać wody do wanny. Ale spokojnie, bo za chwilę jeszcze dobra informacja dla innych.

0: Mr. Know It All, nowy hit Teddy'ego Swimsa na antenie Radia SK, ale inny artysta na literkę T budzi wielkie zainteresowanie, zwłaszcza tuż przed koncertami na Stadionie Narodowym. Myślę o Taco Hemingwayu. Miałem mieć dobrą wiadomość i mam. Jeżeli chcielibyście bilety na jutrzejszy koncert Taco na Narodowym, to słuchajcie nas jutro uważnie od samego rana. Śledźcie też nasze media społecznościowe, a to dlatego, że jutro od samego rana będziemy wam ostatnie bilety na ten jutrzejszy koncert rozdawać na ulicach Warszawy. Więc no, może ktoś nas złapie, może ktoś te bilety last minute dorwie.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
1: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Autopromocja.
3: Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
8: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
7: Sprawdź to sam, check it out!
8: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Roxy, Justyna Steczkowska, Skolim, Tatiana Okupnik, Julia Wieniawa. Ich troje. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
10: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok myjnia samochodowa, czyn na całą dobę oraz mechanika pojazdowa i wulkanizacja. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne upominki. Uwaga, nowość! Już teraz wykonujemy badania techniczne w pojazdach rolniczych z dojazdem do klienta. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117.
8: To będzie ostatnia reklama.
11: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
12: I po reklamie.
13: SK.

0: takich hitach jak ten można wpaść w trans, zwłaszcza jak się trochę przymknie oczy albo się siedzi w takim przyciemnionym pomieszczeniu. Ja to tak czuję przynajmniej. Hello, Iwan na antenie Radia SK w Imprezce. Hanczak z tej strony. Pytam was dzisiaj, czego szukaliście w internecie? Jestem bardzo ciekawy, co kryją wasze wyszukiwarki.
1: Hej, SK, mi z racji tego, że popsuł się telefon, szukałam dzisiaj telefonu. Więc pozdrawiam wszystkich, którym telefony odmówiły posłuszeństwa. Pa!
0: To Kamila, pozdrowienia. No chyba się udało znaleźć telefon, skoro udało ci się nagrać głosówkę i wysłać ją na Messengerze Radia SK. Swoją drogą, ja też pozdrawiam wszystkich tych, którzy dzisiaj mieli tak ciężki dzień w pracy, że w internecie szukali telefonu. Na przykład do Państwowej Inspekcji Pracy. Radio SK. The good girl in your...

To Kuba i Kuba. Chodzą po balkonach, śpiewają ludziom piosenkę na tych balkonach. Zerknijcie na ich Instagram, to dowiecie się o szczegółach tej akcji. Stygnie lato przed godziną 20 na antenie Radia SK. Ja pytam was, czego szukaliście dzisiaj w internecie. Ja znalazłem stronę czytoweekend.pl. Tak, jest taka strona, na której można sprawdzić, upewnić się, czy na pewno jest już weekend, a czy może jeszcze go jednak nie ma. Sprawdziłem, no i jest wielka odpowiedź na tej stronie, że nie. I że do weekendu zostało 21 godzin, 5 minut i 17 sekund w tej chwili, bo liczy się weekend od piątku od godziny 17. Już mi się ta strona w ogóle nie podoba.

0: informacja. Niektórzy nie dowierzają.
1: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
0: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
2: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
0: A są tacy, którzy po prostu grożą.
1: No zabijecie po prostu.
0: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
0: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i

0: 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Kompan utrzymuje promocyjne rabaty. Kompan, producent okien i drzwi PCV, oferuje zakup i montaż stolarki z promocyjnym rabatem. Kup okna i ciesz się wysokimi rabatami. W ofercie nowe okno przesuwne Evolution Drive. Kup również od ręki okna magazynowe w atrakcyjnych cenach. Kompan. Wycenimy Twoją inwestycję. Zadzwoń i zapytaj. 81 884 6986 lub sprawdź na kompan.com.pl.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: I po reklamie.
8: Kraśnik na czasie.
9: I Piotr Staszczuk, radość, zabawa i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. To wszystko już niedługo w Kowalinie. 30 maja na terenie szkoły podstawowej odbędzie się gminny piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka.
10: Zapraszamy 30 maja na gminny piknik rodzinny, który odbędzie się w godzinach od 10 do 14 w szkole podstawowej w Kowalinie. Oferujemy dzieciom zamki dmuchane, spotkanie z mieszkańcami farmy, zawody sportowe, malowanie twarzy, tatuaże, grill oraz słodki poczęstunek i dyskotekę Holi.
9: Mówi dyrektor szkoły Marzena Berdy-Spędzioł. Wydarzenie rozpocznie się o 10:00. Wstęp jest bezpłatny.
11: Muzyką się żyje.
12: Maj w pełni, a co za tym idzie, każdy weekend to jakieś juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze się bawić na koncertach. Coś o tym wiem. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalia przerodziły się w taki wielki, prawdziwy festiwal. Mowa oczywiście o Kortowiadzie i ta impreza w Olsztynie już za tydzień. Line-up pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim zobaczymy m.in. braci Kacperczyk, Young Igiego, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Warius Manx z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej, wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci, a że SK od lat jest obecna na Kortowiadzie, to już w ten najbliższy weekend, czyli w sobotę i w niedzielę, będziemy mieli dla Was mnóstwo biletów na tę imprezę. Słuchajcie nas uważnie. Tymczasem Polish Hip Hop Festival zmienia adres. Zostaje w Płocku, ale od najbliższej edycji koncerty odbywać się będą nie na plaży nad Wisłą, a na stadionie Wisły Płock. Festiwal startuje 2 lipca, potrwa 3 dni, a w line-upie m.in. PZ Sokół czy Malik Montana.
13: Imprezka.
12: W czerwcu też ważna impreza dla fanów piłki nożnej, czyli Mundial. Mundialowa muzyczna propozycja już za kilka chwil na naszej antenie. Tak, tak, zagram nową Shakirę. Ale wcześniej Blackpink i Jump, a także hymn męskiego grania, czyli Nareszcie. Nareszcie czwartkowy wieczór, to już prawie piątek. Hanczak, witajcie.

0: Tabletka w imprezę w Radiu SK. Komu miałabym powiedzieć? Komu miałbym puścić nowość w Radiu SK, jak nie wam?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No, no właśnie, i pewnie ta piosenka też będzie hitem. Czy takim jak Waka Waka przed laty? No to się okaże za kilka tygodni. Shakira po raz kolejny została poproszona o to, żeby nagrać hymn mundialu. Zrobiła to razem z Burna Boyem. No i dostaliśmy Die Die. To jest tytuł tej piosenki. Jeszcze nie sprawdziłem, co dokładnie oznacza, ale po polsku brzmi świetnie. Jestem bardzo ciekawy, co byście tam sobie dopowiedzieli. Die Die, mi święty spokój. Shakira i Burna Boy, nowość w imprezie.

0: ale ten chłopak ma dobry wokal. Maciej Musiałowski, znany z ekranów telewizorów i kin, tym razem prosto ze sceny, można powiedzieć. W Radiu SK Maciej Musiałowski i Flora, a na zegarkach 20:30, czwartek, to oznacza, że jutro z samego rana kolejna osoba z osobą towarzyszącą dołączy do naszej ekipy, która już niebawem uda się w nieznane, na odlot ściśle tajny. Druga edycja naszej zabawy trwa, możecie zgłosić się przez naszą apkę na smartfony.
1: Tak, zgłaszajcie się, kochani, w apce na odlot ściśle tajny. Byłam w pierwszej edycji i było fantastycznie. Każdy powinien zaznać tej adrenaliny i nutkę niepewności. Pozdrawiam. Karolina.
0: No i do samego końca Karolina się przedstawiła. Rzeczywiście Karolina była z nami na Cyprze. A dokąd tym razem polecicie? No właśnie, tego nie wie nikt. Naprawdę, my prowadzący nie mamy w ogóle pojęcia. My też bawimy się z wami i próbujemy zgadnąć, dokąd polecicie w kolejny weekend z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Oni też nie wiedzą dokąd. Wszystkiego wszyscy dowiedzą się na lotnisku. Jedyne co wiemy, to to, że tam, dokąd polecicie, warto zabrać kostium kąpielowy, że można płacić tam euro. Nawet jest to główna obowiązująca waluta. Nie trzeba paszportu, no i że to miejsce słynie z pewnego suszonego owocu i że narodził się tam pewien gatunek muzyczny. Tyle wiemy. A czy coś więcej? No ja nic nie wiem, naprawdę. Mam kilka typów, jestem ciekawy, jakie wy macie. Wszystko wyjaśni się za kilka dni, ale na razie trzeba się zgłosić po swoje bilety. Apka Radia SK na smartfony. Radio SK. Za chwilę Swedish House Mafia.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

0: Nie pytajcie, jak to zrobiłem. Możecie mi mówić, że jestem magikiem. Może możecie o mnie mówić Harry Potter, czary mary. Wyczarowałem jeszcze dwa bilety na sobotni koncert Tako na Narodowym w Warszawie. Mnóstwo osób pisało, żebym jeszcze wyczarował. Udało się je wyciągnąć spod ziemi. Było pełno zgłoszeń na Messengerze Radia SK, dlatego postanowiłem, że wykorzystam te zgłoszenia i teraz do kogoś z was zadzwonię. Zobaczymy, czy się uda i ta osoba odbierze telefon, czy już odłożyła ten telefon na dobre, bo uznała, że już po ptakach i na bilety nie ma co liczyć. Przypomnę, że jutro na ulicach Warszawy też będziemy bilety rozdawać, ale na razie można je zdobyć w Esce. Tylko niech ktoś odbierze. Dobra, jeszcze dwa sygnały i powiem tak, dzwonię do chłopaka, ale jak chłopak nie odbierze, a chyba nie... O nie, przegrał. To zadzwonię do dziewczyny. Dobra, to teraz dziewczyna. Proszę, czekajcie, bo tutaj muszę sobie numerek wbić. Dobra. Widzę, że niektórzy teraz próbują dzwonić do mnie, ale to nie w ten sposób, moi drodzy. Nie w ten sposób. Ja dzwonię dzisiaj do was. Kto się zgłaszał na Messengerze, ma szansę. Dzwonię do dziewczyny. Tylko niech odbierze, bo czas płynie. Halo? Nie. No słuchajcie, jak nikt nie odbierze, to ja pójdę na koncert. Ja też bardzo lubię Tako. No i jeszcze czekamy, czekamy. Halo. Och, udało się. Radio SK z tej strony, Michał Hanczak, jesteśmy na antenie. Cześć, Agata.
1: Cześć.
0: Słyszałem, że jesteś fanką Tako.
1: Tak, wielką.
0: No dobra, to musisz dokończyć ten fragment piosenki, posłuchaj. Nie w figi art deco, nie w tropikach daleko, nie nad niebem, nad rzeką. I?
1: Zakochałem się pod apteką!
0: Ale w sobotę będziesz pod stadionem, a nawet na Stadionie Narodowym w Warszawie, bo podwójne zaproszenie na koncert Tako jest twoje.
1: Super!
0: Bardzo proszę i dobrej zabawy życzę, żeby potem do apteki tylko nie trzeba było chodzić.

Potencjalnie to może być numer jeden jutrzejszej gorącej dwudziestki. Potential, nowość od Sombra na antenie Radia SK przed godziną 21. Wszystko w waszych rękach. Bo to wy głosujecie na sk.pl, a kolejne notowanie gorącej dwudziestki jutro od 18. Michu Sobkowski was zaprasza. A my usłyszymy się chyba po weekendzie dopiero? Na to chyba wychodzi. Hanczak, dobrego wieczoru.

0: autopromocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych.

0: na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
0: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.
6: Kraśnik na czasie.
7: I Piotr Staszczuk w Zakrzówku. Odbędą się kolejne bezpłatne warsztaty z malowania akwarelami. To już w ten weekend. Spotkanie poprowadzi Artur Przybysz. Zajęcia są kierowane zarówno do początkujących, jak i nieco bardziej zaawansowanych artystów. Tematem spotkania będzie Dworek Kościuszków. To w Centrum Kultury i Biblioteki w gminie Zakrzówek w tę sobotę, 23 maja. Początek o godzinie 11. Wcześniej jednak powinniśmy się zgłosić telefonicznie. Szczegóły dotyczące warsztatów, jak i potrzebny numer, znajdziecie, odwiedzając facebookowy profil Centrum Kultury i Biblioteki w Zakrzówku.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: RSK Kraśnik News.
1: I Piotr Staszczuk. Kolejne inwestycje w ramach funduszy szwajcarskich zaczynają być widoczne w Kraśniku. Burmistrz podpisał umowę na budowę nowego obiektu przy ulicy Sikorskiego 22. Inwestycja będzie częścią powstającej Kraśnickiej Akademii Rozwoju. Za istniejącą nieruchomością powstanie tam parterowy pawilon. Więcej mówi burmistrz Krzysztof Staruch.
2: Podpisywaliśmy umowę na budynek, pawilon właściwie taki treningowo ćwiczebny. Dla różnych pomysłów młodzieżowych. Będzie to wysoka dosyć hala 300-metrowa, parterowa, z parkingiem, z dobrym dojazdem, z zabezpieczeniem miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Obok właściwie powstanie Kraśnicka Akademia Rozwoju i Kraśnicka Akademia będzie sąsiadować Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji. Będzie to miejsce jak gdyby networkingu z przedsiębiorcami, a ten pawilon będzie wykorzystywany właśnie do zajęć takich praktycznych, jeżeli chodzi o Kraśnicką Akademię Rozwoju. To się wszystko wiąże również z tym, że planujemy wesprzeć uzdolnioną młodzież w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych, informatycznych. No i dlatego też to się wiąże również z systemem stypendialnym i to wszystko z funduszy szwajcarskich.
1: Wartość inwestycji wynosi ponad 3 860 000 złotych, a prace mają zakończyć się w ciągu 10 miesięcy.
0: SK Kraśnik.
1: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Ekspertami jej przygotowania byli niewątpliwie mieszkańcy Japonii, dla których była to prawdziwa ceremonia. Z tej okazji zajrzeliśmy do pawilonu herbacianego w ramach wystawy Czas Samurajów w Muzeum Narodowym na Zamku Lubelskim w stolicy województwa.
3: Małgorzata Siedlaczek, współkuratorka wystawy Czas Samurajów.
4: Czas Samurajów nastał akurat w Lublinie. To jest wystawa, która znajduje się na Zamku Lubelskim w Muzeum Narodowym. Proszę powiedzieć, skąd pomysł przyszedł na to, żeby z tak dalekiego wschodu takie eksponaty tutaj zaprezentować?
3: Tych powodów jest kilka, akurat dlaczego samurajowie znaleźli się w Muzeum na Zamku Lubelskim. Jednym chyba z najważniejszych są nasze prywatne zainteresowania naszego zespołu kuratorskiego, który tworzył tę ekspozycję. Są to 3 osoby. Maciej Drewniak, który tutaj był inicjatorem tego wydarzenia. Natomiast jeszcze są 2 cegiełki. Ja, Małgorzata Siedlaczek oraz Mariola Tymochowicz. My dołożyłyśmy tutaj od siebie bardziej kwestie związane z rzemiosłem artystycznym, z taką duchową strefą samuraja, więc cały ten obraz się kształtuje na taki bardzo, bardzo zróżnicowany i pełen obraz wojowników w kulturze japońskiej.
4: Ile tutaj jest eksponatów takich obiektów muzealnych? Możemy to na razie sprowadzić do samych liczb?
3: Tak, na tej odsłonie mamy około 550 obiektów, dlatego że w lipcu będziemy mieć tutaj jeszcze zmianę jednej z części ekspozycji poświęconej drzeworytom japońskim. Tutaj pojawi się kolejnych 50, także łącznie blisko 600 różnych obiektów, które opowiadają o samurajach.
4: Ja już tutaj jestem na miejscu, widzę zbroje, widzę naczynia. Wspomina Pani o drzeworytach, które też mijaliśmy, więc ta gama jest dość szeroka.
3: Tak, dlatego że to życie samurajów też nie polegało tylko i wyłącznie na władaniu mieczem. Ten miecz to tak naprawdę też tylko stereotyp, dlatego że podstawową bronią samurajów był łuk i strzały, ale także włócznie, więc o tym wszystkim chcieliśmy tutaj opowiedzieć. Natomiast nie tylko samym mieczem właśnie władał samuraj, także ta duchowa ścieżka jego rozwoju była niezwykle ważna. Teraz myślę, że można usłyszeć flet shakuhachi, który tutaj towarzyszy nam, ponieważ znajdujemy się w pawilonie herbacianym. I ta droga herbaty była też jedną z bardzo, bardzo wielu ważnych ścieżek rozwoju duchowego samurajów.
4: A znaleźliśmy się tutaj też nieprzypadkowo, bo 21 maja może niektórzy obchodzą Międzynarodowy Dzień Herbaty. To jest napój, który mocno jest związany i chyba też w świadomości naszej powiązany z tą kulturą, z samurajami samymi jako takowymi wojownikami, ale także ogólnie, jeżeli chodzi o kulturę Dalekiego Wschodu.
3: Tak, mimo że herbata tak naprawdę w Japonii pojawiła się za pośrednictwem Chińczyków, dokładnie to mnichów buddyjskich, którzy do Chin wyjechali, by się kształcić, przywieźli właśnie w XII wieku pierwsze nasiona herbaty do Japonii, to tam właśnie była bardzo ściśle połączona z tą religią buddyjską. Mnisi wykorzystywali początkowo herbatę jako taki napój pobudzający, oczyszczający umysł, po to, żeby w trakcie tych długich medytacji nie usnąć po prostu. No i bardzo szybko samurajowie podchwycili ten pomysł z jednej strony właśnie na aspekt medytacyjny, doktryny buddyzmu, tutaj tego nurtu zen, dlatego że samo przebywanie w tym stanie medytacji, wprowadzanie się w niego było dla nich bardzo ważne ze względu na takie umiejętności, które również przydawały się w walce, czyli dyscyplina umysłu, takie skupienie na tym, co tu i teraz, co też pozwalało im się również przygotować właśnie do nadchodzącej śmierci, która gdzieś tam za rogiem czyhała. Także ten rytuał herbaty był bardzo, bardzo sformalizowany. W zależności oczywiście od okresu, o którym tutaj mówimy, ale to, co chyba też w naszej świadomości wiąże nas właśnie z herbatą, to są spotkania herbaciane.
4: Ten obrzęd, ten rytuał, o którym pani wspomina, mocno tak zakorzenił się w tej świadomości z samych Japończyków, że chyba i do dzisiaj korzystają z tego trunku. Jest to najczęściej chyba pity przez nich napój. Co prawda kawa tam depcze już po piętach, ale jednak mimo wszystko cały czas jest tam obecny.
3: Tak, herbata jest bardzo ściśle obecna w życiu Japończyków i warto o tym powiedzieć, że to nie jest herbata, którą my w Polsce tradycyjnie pijemy, czyli taka herbata w liściach. Najczęściej my pijemy takie ekspresowe formy w torebkach, bardzo drobno sproszkowane. Natomiast, znaczy nawet nie drobno sproszkowane, to są liście, które poddane są procesowi właśnie rozdrobnienia, ale to nie jest właśnie proszek, dlatego że Japończycy z kolei przede wszystkim w trakcie tych spotkań herbacianych spożywali macie. To była zielona herbata, która nie była poddana procesowi fermentacji. Jej liście natomiast były bardzo, bardzo drobno zmielone. I zalewało się tę herbatę wodą gorącą i następnie roztrzepywało ten proszek z wodą za pomocą specjalnego przyrządu, takiej montewki, takiego pędzelka. W zależności od tego, czy ta herbata miała być gęsta, czy też miała być lekka, to odmierzano 2 bądź 3 miarki takiej zielonej herbaty, dolewano odpowiednią ilość wody, no i właśnie przekazywano sobie tę czarkę z rąk do rąk.
4: Z tym namaszczeniem tego rytuału to też chyba dużo czasu na tym spędzali. To nie była chwila, 15-minutowa przerwa, tylko jednak poświęcali temu chyba dłuższy czas.
3: Tak, były bardzo różne spotkania herbaciane, takie mniej sformalizowane, mogły trwać około godziny, ale takie duże i bardzo formalne spotkania mogły trwać wiele godzin, raczej nie dni, ale myślę, że wiele godzin jak najbardziej. Dlatego, że w ogóle w tym spotkaniu herbacianym chodzi o wyciszenie się. Jest nawet takie sformułowanie ichigo ichi, co znaczy, że jest to niepowtarzalne. Nigdy więcej ta konfiguracja gości, których zapraszamy na spotkanie, utensyliów herbacianych, które są wykorzystywane, po prostu się nie powtórzy. Więc dlatego sam ten moment picia herbaty bardzo często odbywa się w specjalnych pawilonach herbacianych, które są położone w ogrodach. Sama ścieżka prowadząca do tych ogrodów już ma spowodować takie wyciszenie. Odgłosy przyrody, gdzieś tam szumiące liście, ptaki mają nas wprowadzić taki kontemplacyjny nastrój. Natomiast przed samym wejściem do pawilonu herbacianego trzeba jeszcze opłukać swoje usta po to, żeby właśnie przygotować się na przyjęcie tego pysznego napoju.
4: Ten napój był nie tylko takim procesem, ale też środkiem chyba do celu. Przy okazji tego spotkania herbacianego załatwiano też ważne sprawy dyplomatyczne i nie tylko.
3: Tak, ze względu na to, że samurajowie wchodząc do pawilonu herbacianego musieli pozostawić swoje miecze na zewnątrz, dodatkowo przechodzili przez takie małe wejście, które zmuszało ich niemalże do tego, żeby ukłonili się, to znaczyło, że wewnątrz wszyscy są równi. Nie ma hierarchii, wszyscy są na tym samym poziomie, dlatego też czuli się tam bezpiecznie. I bardzo często samurajowie, zwłaszcza w wieku XVI, który obfitował w wiele bardzo krwawych walk o dominację nad Japonią, spotykali się po to, żeby zawiązywać sojusze, ale także spiskować przeciwko sobie i rozgrywać całe bitwy. Dlatego też to miejsce bardzo też często sprzyjało do tego, żeby jakieś właśnie sojusze zawiązywać.
4: Wspominała pani już też o tym, że herbata mogła być lżejsza, mogła być mocniejsza, ale czy to właśnie jaką najczęściej pijali? Czy to w zależności od gustu, czy jednak był jakiś odgórnie narzucona zasada, jak to powinno już rzeczywiście wyglądać, smakować?
3: Jeśli chodzi o spotkania herbaciane, to tak naprawdę gospodarz, czyli ciadzin, decydował o rodzaju tego spotkania. zapraszał gości, dla których przede wszystkim przygotowywał całą przestrzeń, dlatego że warto wspomnieć o tym, że takim najważniejszym też elementem każdego pawilonu herbacianego jest tokonoma, czyli taka wnęka, w której znajdował się najczęściej zwój. Na tym zwoju mogła być zapisana sentencja buddyjska, bądź też jakieś malarstwo tuszem przedstawiające chociażby kwiaty czy ptaki. I to był temat spotkania herbacianego, do którego wszyscy potem się musieli nastroić. Wchodząc w ogóle do pawilonu herbacianego, goście patrzyli przede wszystkim do tokonomy, co tam się znajduje. Bardzo krótka rozmowa była prowadzona na temat tego, co to jest. Jeśli to były właśnie kwiaty, to trzeba było je podziwiać, bardzo krótko skomentować, a potem wszyscy zasiadali właśnie przy takim palenisku, dlatego że tradycyjne właśnie te pawilony herbaciane miały wbudowane w podłogę specjalne palenisko, które było używane w okresie zimowym, natomiast latem zasłaniano je matą i na górze stawiano takie letnie palenisko, taki piecyk. I następnie, w zależności właśnie od tego, kto przybył na to spotkanie, można było przygotować herbatę albo lekką, albo taką gęstą. No i właśnie, to też różniło się, ponieważ przy herbacie lekkiej każdy dostawał swoją czarkę. Wtedy cała ta ceremonia odbywała się nieco szybciej. Natomiast przy herbacie gęstej jedna czarka krążyła z rąk do rąk. Dodatkowo też trzeba było oglądać te wszystkie przedmioty, dlatego one były bardzo misternie wykonywane, ale to nie znaczy, że były idealne. Dlatego, że w tym rytuale herbacianym chodziło o to, żeby dostrzec także piękno ubóstwa. Coś niedoskonałego, tak jak nasze życie.
4: Szukam teraz tego tokuchiga.
3: Tokonomy.
4: Tokonomy. To jest ten
3: zwój, który tutaj wisi. Mamy na naszej wystawie w ogóle zaaranżowaną taką bardzo symboliczną herbaciarnię. W środku wyściełone jest matami tatami, czyli zgodnie z tradycją. Na samym środku, tutaj gdzie powinno znajdować się palenisko, mamy gablotę, w której zgromadzone są utensylia herbaciane, czyli to jest m.in. czarka, specjalne pojemniki na herbatę, zarówno tą sproszkowaną, jak i herbatę jeszcze w liściach, kociołek na wodę oraz łyżeczki do nabierania maci i też do nabierania wody. Mamy także tokonomę, czyli właśnie tę wnękę, w której znajdował się zwój bądź też ikebana, czyli taka specjalna kompozycja kwiatowa w wazonie, która nadawała temat całemu spotkaniu, ale przygotowaliśmy też takie współczesne obiekty, czarki, które też można dotknąć, można podziwiać, tak jak robili to samurajowie w czasie spotkań herbacianych.
4: Czas też na samurajów. Dalej jak przejdziemy, tutaj jest kawałek chyba takiej tej strefy zen.
3: Tak, zaraz po wyjściu z naszej herbaciarni wchodzimy do ogrodu. Jest to bardzo specyficzny typ ogrodu, ponieważ to jest ogród suchego krajobrazu, Kare Sansui. Były to ogrody pozbawione totalnie roślinności, dlatego może nas zdziwić właśnie, że na ekspozycji są wysypane kamienie oraz ustawione są duże głazy. Dlatego, że tego typu ogrody były najczęściej komponowane, budowane przy świątyniach Zen. Miały one taki też kontemplacyjny element, ponieważ oddawały przede wszystkim swoim ułożeniem najważniejsze elementy krajobrazu Japonii. Z jednej strony kamienie, głazy miały symbolizować góry i wyspy, czyli to, co jest stałe. Natomiast żwir, który był zagrabiony w fale okręgi, miał symbolizować z kolei wodę. Rzeki, morza, zatoki, wodospady, czyli to, co płynie, to, co jest zmienne. I samurajowie, siedząc na takim specjalnym gamku bądź też ławce, mogli kontemplować i zastanawiać się nad ich losem, to, co ich spotka, i przygotowywać się właśnie do walki.
4: To wydaje mi się, że naszym skrótem, którym pani dzisiaj opowiedziała, moglibyśmy zachęcić naszych słuchaczy właśnie do odwiedzenia tej wystawy. Wiadomo, tutaj jest dużo militariów związanych z samurajami, a my wzięliśmy od tej strony dzisiaj innej to, co się tutaj znajduje.
3: Tak, na naszej wystawie możemy zobaczyć zarówno samuraja jako wojownika poprzez jego zbroję, poprzez broń, którą się posługiwał, czyli miecze. Z tego najważniejsza była katana i wakizashi, jako dwa miecze, które tylko samurajowie mogli nosić w pewnym okresie, ale także właśnie te inne bronie, którymi się posługiwali, czyli łuki, broń palną także, no i oczywiście włócznie. To jest ten aspekt wojownika. Natomiast pokazujemy tutaj także to drugie, mniej znane oblicze samurajów jako ludzi kultury, ludzi sztuki. Stąd też pawilon herbaciany, stąd też sekcja poświęcona religiom, które w Japonii współistniały zgodnie teatr, no, ale także takie przedmioty związane z ich życiem codziennym, także każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Na miejscu zwiedzający mogą podziwiać blisko 600 unikatowych eksponatów z Dalekiego Wschodu, militaria, naczynia, japońskie drzeworyty, a nawet ogród suchego krajobrazu Zen. Wystawę możemy obejrzeć jeszcze do 27 września. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
0: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek usłyszycie co nieco o tradycji garncarstwa prosto z Urzędowa. Nasz reporter rozmawiał z Cezarym Gajewskim, który jest ostatnim aktywnym garncarzem z naszego regionu. Powiemy też o tym, jak powstał 24 Pułk Ułanów, dlaczego żołnierze wybrali akurat Kraśnik i jakie były początki tej formacji. To wszystko w rozmowie z historykiem. Zostańcie z nami.
0: SK Kraśnik.
1: Cezary Gajewski jest ostatnim aktywnym garncarzem z Urzędowa, który jest uznawany za kolebkę tego rzemiosła na całej Lubelszczyźnie. Jego rodzina zajmowała się garncarstwem przez kilkaset lat. Zawodu uczył się bezpośrednio od ojca, Zygfryda, od którego przejął warsztat i piece garncarskie. O swojej pracy opowiedział naszemu reporterowi.
5: Urzędów jest jedną z kolebek garncarstwa na Lubelszczyźnie. Proszę powiedzieć, jak zaczęła się pańska przygoda z tym rzemiosłem i czy była to rodzinna tradycja? Jak to wyglądało?
6: Tak jak pan tu w tym pytaniu wspomniał, że Urzędów to jest, można powiedzieć, że kolebką tego garncarstwa lubelskiego. No i tak po prostu nadal pozostaje, bo to jest jednym z najstarszych ośrodków garcarskich i nadal utrzymywane po prostu tradycyjne wyroby garcarskie, tak jak robiono 200-300 lat temu. Nic się praktycznie nie zmieniło. A moje początki z garcarstwem to jak byłem na Litwie i spotkałem się z królem garcarskim litewskim, bo tam obierają sobie króla litewskiego. No ale garcarz gdzie się nie pojawi, w jakimś tam ośrodku garcarskim, bo ja objeździłem pół Europy i praktycznie prawie całą Polskę. Znam tych garcarzy w Polsce prawie, że można powiedzieć, że wszystkich. No i zawsze pada takie pytanie, a skąd się nauczyłeś, skąd tam to umiesz, jak to twoje te losy się potoczyły, że robisz garcarstwo. No i ten król litewski garcarzy, wieczór tak rozmawiamy, mówi, za 2 dni pojedziemy do mnie, to ci pokażę, ale ja się urodziłem na glinie. No i jak na glinie, nie, takie określenie. My jesteśmy za te 2 dni u niego w tym ośrodku, prowadzi mnie po schodach i na schodach jest fotografia i garcarze glinę przywożą jesienią czy zimą i składują ją, żeby lepiej się przemarzła, przemokła i lepiej się z niej robi. No jest taka kubka gliny i siedzi taki mały roczny chłopak i on mówi, że patrzcie, mówi, ja się urodziłem na glinie. Czyli miał pokoleniowe styczności z garcarstwem. Ja mam w tamtym roku taki znajomy tu przyjechał do Urzędowa i mówi, co ja dla was mogę zrobić? A no mówi, no nic, no co może zrobić, ale ja wam coś zrobię niespodziankę. No jako? I nam zrobił taką niespodziankę, bo się interesował rodami urzędowskimi. A jestem urzędowiak taki, można powiedzieć, że praktycznie 100% tam od iluś tam pokoleń, nie? No i on to nam drzewo przysłał ojcu, opis całego tego drzewa rodowego, że mamy 8 pokoleń wstecz i każdy z tych przodków naszych robił garcarstwo. Także mam ten zawód, można powiedzieć, że jakbym wyssał z mlekiem matki, że też się urodziłem na glinie.
5: Wspomniał pan o tym, że proces wytwarzania od dawna się nie zmienił. A jakby mógł pan wytłumaczyć, jak on tak naprawdę wygląda? Co trzeba zrobić, żeby stworzyć jedno naczynko?
6: Tak, żeby takie powstało naczynko, czy jedno, czy tysiąc, czy tam więcej, to nie ma różnicy, bo ten sam musi przejść proces. To żeby taką naczynko uzyskać, to potrzeba sobie, tak jak panu pokazywałem, jest plansza, trzeba sobie najpierw ukopać gliny. Trzeba glinę umieć ukopać i znać się trochę na glinie, żeby wiedzieć, jaką glinę sobie ukopać, bo to jest podstawa, jak jest zła glina, to i wiadomo, i później produkt ten dalszy jest zły. Po ukopaniu gliny to często się praktycznie, no tak jest przyjęte, że się dzieje to w okresie, jak opadną tu w urzędowskim ośrodku garcarskim, ale i w innych też garcarze starają się wykopać to na zimę, żeby mu glina przemarzła. A my jeszcze tu w urzędowie, że kopiemy na głębokości 3-4 metrów i nieraz głębiej glinę pod coś podobnego jak węgiel kamienny, że spod spodem jest, wybiera się glinę, to jeszcze wykorzystywać lubimy warunki atmosferyczne. Czyli jak podkopiemy, jest nieduży mróz, bo jak nam przyjdzie mróz 20-30 stopni, to nam też komplikuje te kopanie gliny. Ale jak jest tam 10 stopni, to nam pomaga, bo część obmarznie skarpy i my możemy się dalej posunąć głębiej pod tą skarpę, wybrać sobie surowiec, że nam się nie obsuwa ta niepotrzebna warstwa. Następnie się przywoziło, przywozi przed warsztat garcarski, ona leży sobie tak do wiosny i sezon garcarski zaczyna się marzec, kwiecień, to zależy jaka jest wiosna. Trzeba później tę glinę, kiedyś jeszcze jak było dawniej, to tak było nawet przyjęte, że garcarz nie chciał żony z innego stanu, tylko garcarskiego rodziny, bo ona była połową garcarza. Umiała mu, jak była sprytna, to tak, umiała mu i ucho przykleić i wysuszyć, a on już tam miał to z głowy, to ona mu te roboty robiła i przede wszystkim co? Przyniosło się do domu, do garcarni taką dużą pryzmę gliny na pół pieca, na piec, zależy jak to tam miał te warunki domowe i strugała ośnikiem, takim strugiem glinę na takie plasterki. Musiała to zrobić 2-3 razy, a następnie na ławie takiej garcarskiej garcarz później ją odmasowywał, wyrównał ją sobie. Nazywa się to klusowanie tej gliny i uformował odpowiedniej wielkości gałki i zaczynał proces tej produkcji tych naczyń. To zależy, co chciał robić, czy większe, czy mniejsze. To on sobie już tę wielkość tych gałek po garcarsku to się nazywało klusy. Mówił, o, glinę wyklusował, klusów narobił i trzeba robić. To takie dawna taka nazwa. No i później jak to już zrobił, no to jak to wspomniałem wcześniej, to mogła mu w tym żona jeszcze pomóc, że mogła mu to przy tym suszeniu, no ale później też była praktycznie mu niezbędna do zastosowania polewy i wkładania do pieca. No i nieraz tak to dłuższy jest proces palenia, że pali się około 30-40 godzin do skutku, można powiedzieć, że nie ma tam reguły, że 10 godzin i wypalone, tylko się pali, aż się ma ten efekt końcowy. No i trzeba było jak 30 czy 40 godzin, to ona nieraz przyszła i męża w tych początkowych chwilach palenia wyręczała, że on poszedł się przespać, a ona mu tam przypilnowała ten piec. No i później ostatni finał wypału, to też tam nieraz się przydawała, bo osiąga się temperaturę 1000 stopni, zużywa się 3 metry sześcienne drzewa, także to była mu bardzo pomocna. I później czeka się dzień. No, dzień to tak krótko, bo jak są polewane, to nie jest to zbyt dobre, ale 2-3 dni i można garki wybrać. Ale jest jeszcze druga technologia, którą też tutaj w urzędowie robiono, tak zwane siwaki. No i przy siwakach to już druga osoba była koniecznie potrzebna, bo trzeba było zasypać palenisko i odpływ gazu tego ognia z pieca. Czyli trzeba było dwie osoby i te gary po zasypaniu pieca trzeba było czekać nawet i tydzień, dwa tygodnie czekali, żeby on ten gaz, który się tam znajdował w tym piecu, żeby sam siebie gdzieś tam w ziemię przed i w garki. I wtedy wyszły po takim okresie siwaki. A później to jest najlepszy finał, sprzedaż. Pominąłem to, że tutaj, no i praktycznie wszędzie, bo tam przy siwakach w odpowiedniej suchości, można powiedzieć, trzeba było ich kreskować krzemieniem. To też robiła żona garcarza. A u nas przed wkładaniem do pieca przygotowuje się polewę, maluje się i wkłada do pieca już przygotowany. I w temperaturze około 1000 stopni polewa, zachodzi reakcja i powstaje tak zwane szkliwo. To też musiała mu żona tam smarowała, on posypywał, także garcarz, że dwie osoby były do tego procesu potrzebne.
5: Jak słyszymy słowo garncarstwo, to kojarzy nam się głównie z tworzeniem naczyń. I no właśnie, czy w taki sposób powstają jedynie naczynia, czy też jakieś inne rzeczy można stworzyć z gliny?
6: No praktycznie to tak można powiedzieć, że no nie tylko naczynia, bo robiono różnego rodzaju zabawki, ptaszki, dzieci, bo kiedyś, dzisiaj to ja chciałem swoim siostrzeńcom kupić na Mikołaja prezenty i poszedłem do sklepu, że chcę coś naszego polskiego, a ta pani w sklepie mówi do mnie, czyś się pan, mówi, z choinki urwał? Ja mówię, nie, mówię, chciałem, żeby, mówię, się nasz biznes kręcił. To nic z tego. No i kiedyś, no wiadomo, nie było ani tego, to zabawki były robione naturalnych tworzyw, czyli z gliny, z drzewa, jakieś tam ptaszki, jakieś tam okaryny do grania, jakieś zwierzątka. Mój ojciec opowiada, jak dziadek, czy tam, żeby się zabawił, to koło garcarskie ma na dole większe koło takie zamachowe i taki na górze jest łepek. No to mu zrobił pieska i kotka i postawił z jednej strony koła kotka, z drugiej strony pieska, kopnął koło w koło i to się kręciło i się ganiało. No. A jak nie, to tam jakieś tam ptaszki, gwizdki i inne rzeczy robiono dzieciom, gliniane zabawki. A jeszcze nie wspomniałem, bo też robiono sakralne rzeczy, na przykład krzyże, kropielnice, jakieś tam świątki do jakichś tam figur. No, co tam sobie ktoś tam wymyślił, to taki garcarz był w stanie mu to zrobić.
7: Bo przyjmują tutaj Państwo też wycieczki pewnie, jak wcześniej jeszcze był, no, normalnie przed pandemią.
6: No tak, no wiadomo to, że mamy taki okres przerwy, no ale przyjmowaliśmy i przyjmujemy.
7: Jak to wygląda, jeśli to przyjmujemy?
6: No to pokazujemy, jak się robi na kole, damy dziecku spróbować, pokazujemy mu tu, jak jest piec zbudowany, żeby sobie uzmysłowił, gdzie to jest, spróbuje sobie, obejrzy sobie gotowe wyroby, jak wyglądają, do czego opowiem, do czego które służyły, bo wiadomo, że kiedyś, tak jak pana tu poczęstowałem herbatą w glinianym naczyniu, a to kiedyś było praktycznie na porządku dziennym, że trzeba było z takiej miski glinianej zjeść tę herbatę. No herbaty wtedy nie pito, no ale pito różnego rodzaju mleko, kawa i kompoty, no to musiał mieć gliniane naczynia. Żeby na przykład kluski ugotował makaron, to trzeba było przesadzić, to też garcarz musiał zrobić duszlak, patelkę do smażenia jajecznicy, topienia słoniny, do pieczenia chleba, patelnie takie, masielnice do wyrabiania masła, odciągawki na mleko do śmietany, formy na babki, teraz co tam jeszcze, garki na mleko, na garki do przetworów, na przykład takich jak śliwki zrobiono dżem, czy na marmoladę taką, powidła, to w glinianych naczyniach, w zależności od wielkości rodziny, naczynia sobie taka gospodyni dobrała i w piecu takim chlebowym zapiekała i później w zimową porę to się wytworzyła na tym skorupka i tę skorupkę zerwała i to służyło jak lodówka, garki duże do, służyły do przechowywania różnych produktów spożywczych, na przykład mięsa po zabiciu prosiaka. To takie mięso było wkładane w takie gliniane gary i do piwnicy i na niską temperaturę wynoszono i tam zasolano i w jakiejś tam tej technologii dokładnie nie znam, bo to już nie jestem z tej ery, no ale jak ktoś tam gdzieś może się z tym styka, no to wiadomo, że to praktycznie bez garcarstwa nie można było się na wsi obyć. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, bo niektóre rzeczy no, ludzie chcą mieć tam w kuchni jako dekoracje, jako na płocie, że tu takie gary, bo kiedyś tam umyła garki gospodyni, miała taki słupek i na słupku były dziurki wywieszczone i powbijane takie kołki i na tym, jak umyła te naczynia gliniane, to wyniosła przed dom i to i się suszyło. No i dzisiaj tam, jak ktoś ma taki letniskowy dom, czy na przykład kwiatki, najlepiej rosną w glinie, no.
1: Pan Cezary prowadzi w Bęczynie także Izbę Tradycji Gardencarskiej, o której usłyszycie między innymi w następnym odcinku magazynu Reporterów.
0: SK Kraśnik.
1: W Kraśniku cały czas pamiętamy o ułanach z 24 pułku. Ich imię nosi między innymi Szkoła Społeczna czy Kraśnicka Drużyna Harcerzy Gryp. Co roku w rocznicę powstania pułku w Lipsu odbywa się święto ułańskie. Żołnierze tej formacji aktywnie włączali się w wyzwalanie miejscowości zachodniej Europy. Pułk również stacjonował w Kraśniku i przez to w naszym mieście wciąż żywe są tradycje ułańskie. 24 Pułk Ułanów na początku funkcjonował jako 214 Pułk Ułanów Armii Ochotniczej, a o tym, jak wyglądała historia tej formacji przed stacjonowaniem w naszym mieście, opowiedział nam Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel.
8: Początek historii tych białych ułanów sięga 6 lipca 1920 roku, kiedy to Obywatelski Komitet Obrony Państwa z generałem Józefem Hallerem na czele wydał odezwę, w której ogłosił właśnie utworzenie Armii Ochotniczej. W odezwie tej generał Haller starał się mobilizować niepowołanych dotychczas obywateli w celu obrony granic Polski przed nacierającym w kierunku zachodnim wojskiem rosyjskim, czy radzieckim wtedy jeszcze. Powołana ta armia ochotnicza miała składać się ze wszystkich

społeczeństwa, którzy kierowali ochotników do poszczególnych oddziałów. Akurat w 14 pułk ułanów formował się spośród mieszkańców, czy według takiego rozmieszczenia, a tym miastem, które było właśnie wyznaczone do formowania tej grupy operacyjnej, to był Lwów. I tutaj miała powstać grupa operacyjna, która miała się nazywać Małopolskie Oddziały Armii Ochotniczej. Dowodził tym pułkownik Czesław Mączyński. Czesław Mączyński, obrońca Lwowa, zasłużony, także znany. W skład zgrupowania miały wchodzić oddziały piechoty w sile dwóch pułków, artyleria 3 dywizjony oraz jazda w sile dwupułkowej brygady. Dowódcą tej formującej się jazdy w sile 9 szwadronów został mianowany właśnie pułkownik Tadeusz Żółkiewski. W połowie miesiąca jednak nastąpiła zmiana i to, co dotychczas zostało już zrealizowane, dowództwo objął rotmistrz Roman Abraham. Natomiast pozostało jeszcze do formułowania część oddziałów i tu właśnie został pułkownik Tadeusz Żółkiewski. Ten nowy pułk, który Żółkiewski miał zorganizować, był przy szwadronie zapasowym 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, który stacjonował we Lwowie. Zgodnie z numeracją, która określał regulamin Armii Ochotniczej, pułk otrzymał nazwę 214 Pułk Ułanów Armii Ochotniczej. To tak było sformułowane, że do liczby 200 dodaje się numer pułku, przy którym właśnie ta Armia Ochotnicza jest formowana. Obsada personalna, więc dowódcą pułku został Tadeusz Żółkiewski, następnie dowódcą 1 Dywizjonu został rotmistrz Adam Bieńkowski Łada, też zasłużony w obronie Lwowa, później działał w Warszawie, został rozstrzelany zresztą przez Niemców podczas II wojny światowej. Drugim dywizjonem dowodził rotmistrz Marian Obertyński, natomiast pierwszym szwadronem dowodził porucznik Alojzy Prądzyński, drugim szwadronem porucznik Karol Zdziechowski. Tak nawiasem mówiąc, Karol Zdziechowski to był szwagrem Tadeusza Żółkiewskiego i bratem późniejszego ministra finansów Janusza Zdziechowskiego. To taka barwna postać, Karol Zdziechowski, także kiedyś może jeszcze o nim opowiemy. Trzecim szwadronem dowodził porucznik Roman Wierzbicki, a czwartym porucznik Stefan Zaborowski. Szwadronem karabinów maszynowych dowodził podporucznik Majewski Roman, adiutantem pułku został porucznik Józef Przewłocki, a kapelanem ksiądz dr Mieczysław Tarnowski z Lwowa, znana postać, bardzo zasłużony dla pułku 214 i później 24, jest pochowany na cmentarzu Łyczakowskim w Lwowie. Nawet spoglądałem, jak ten grób tam wygląda, to jest z 1927 roku chyba, jeżeli dobrze pamiętam, zmarł ksiądz dr Mieczysław Tarnowski i portałowy go może tam odświeżyć, trochę odrestaurować. Bardzo znana postać w środowisku lwowskim, zasłużony także ksiądz, wykładowca w seminarium i tak dalej. Bardzo ciekawa postać. Na lekarza pułkowego wybrano lekarza doktora Bolesława Piechowskiego, a czołówkę sanitarną kierował Ludwik Kozłowski, a sanitariuszkami były Janina Grabińska, Ada Orlikowska, Jadwiga Jaworska oraz żona Ludwika Kozłowskiego, tego lekarza. Te wszystkie informacje można znaleźć w opracowaniu pana Rafała Surdackiego, w nowej strategii to opublikował, numer 1 z 2013 roku. W szeregach pułku trzeba powiedzieć, że najróżniejsze elementy tam się zebrały, bo wiadomo, że to taki był zaciąg ochotniczy, że tak powiem, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że cały ten nabór i ci ludzie, którzy właśnie przybyli do pułku, byli owiani
gorącą miłością swojej ziemi rodzinnej i gotowością złożenia życia nawet dla jej obrony. Trzeba powiedzieć, że wielu zginęło.

0: Puch po sformowaniu został przerzucony do Mławy, później z Mławy przez Warszawę pod Zamość. I kampanię bojową rozpoczął pułk dokładnie 31 sierpnia 1920 roku właśnie pod Zamościem. Później prowadził zwycięskie boje na Koniuchy, Kotlice, Choryszów Ruski i Bobutycze. Po przekroczeniu linii rzeki Bóg działał przeważnie samodzielnie, zajmuje miejscowości Targowiszcze, Perywały i sprawnym przeprowadzeniem natarcia na stację kolejową miasteczko Turzysk zdobywa dużą ilość jeńców, materiału wojennego i taboru kolejowego. To było takie pierwsze zwycięstwo, faktycznie rzecz biorąc, młodego i niewyrobionego jeszcze dostatecznie bojowo pułku. Miało to oczywiście wielkie znaczenie moralne, wzbudziło wśród żołnierzy zapał i wiarę we własne siły, chociaż byli stosunkowo mało wyszkoleni, bo to wszystko na prędce się odbywało. No i oczywiście nieprzyzwyczajeni do trudów wojennych. Po zajęciu rejonu Włodzimierza Wołyńskiego i po zdecydowanym odwrocie armii sowieckiej 214 Pułk Ułanów Armii Ochotniczej przeprowadza pościg za cofającymi się bolszewikami. Zajmuje miejscowości Rożyszcze, Krościeniec, Silno, Zwiżdżo, dociera do rzeki Choryń. 20 września 1920 roku wysunął się pułk na północ wzdłuż rzeki Choryń, a to w celu zrobienia dywersji na cofających się właśnie tyłach wojsk sowieckich. Świetny ten pomysł pułkownika Żółkiewskiego, dowódcy pułku, dał bardzo duże i szybkie rezultaty, bo tegoż dnia przed miasteczkiem Stepań zachodzi pułk drogę cofającej się kolumnie piechoty i artylerii. Zawiązana walka przeciąga się do późnej w nocy, ale dzięki zdecydowanej postawie pułk zajmuje Stepań w przedmoście na rzece Choryń. Akcja pułku na Stepań była pierwszą taką większą bitwą, w której pułk samodzielnie, nie licząc na żadną pomoc, mężnie stawił czoło znacznie przeważającym siłą nieprzyjaciela. Z tej akcji pułk wyszedł zwycięstwo, mimo że liczył tylko 200 szabel dzierżonych w ręku niewyrobionego ułana ochotnika. Dzień 21 września właśnie jako Dzień Sławy Pułku obchodzony był później przez wiele lat jako Dzień Święta Pułkowego 24 Pułku Ułanów. I tutaj na specjalne podkreślenie zasługuje nadzwyczajna działalność księdza kapelana właśnie pułku, doktora Tarnawskiego, który we wszystkich bojach, będąc zawsze w pierwszej linii ognia, dawał przykład prawdziwego męstwa, zachęcając tym samym ułanów do zwycięstwych wysiłków. Niestety Stepań okazał się nieprzyjazny dla księdza kapelana. Został ciężko ranny, trafiły go 4 kule, no i niestety odchodzi na chorobowe, że tak, do szpitala, żeby się wyleczyć. No i później już ksiądz kapelan Tarnawski do pułku nie wrócił, chociaż przez cały czas do 1927 roku, do końca swojego życia, cały czas z pułkiem był związany. O tych dzielnych czynach Tarnowskiego można przeczytać także takie opracowanie pułkownika Bogusławskiego, który także był w 24 Pułku Ułanów w owym czasie i opisuje właśnie, jak to dzielnie stawał ksiądz kapelan Tarnawski. Zresztą pan Bogusławski też znany i opisywał różne bitwy i tak dalej. Później wyemigrował do Anglii. Można też o nim poczytać. Po tych kilkudniowych walkach pozycyjnych pod Stepaniem na odpoczynek zostaje wycofany właśnie pułk, później skierowany na Brześć Litewski do Iszyszyn. I tam wchodzi w skład 3. Brygady Kawalerii, pełni służbę kordonową na pograniczu litewskim, aż do czasu zawarcia pokoju. Właściwie przebywał krótko na tym froncie, ale no, skończyła się zwycięsko ta wojna 1920 roku, no, później zawarto pokój. Ale trzeba powiedzieć, że no, sporo tych ułanów się wyróżniło podczas tej wojny 1920 roku. No i szereg później zostało przyznanych odznaczeń, między innymi 14 orderów Virtuti Militari i 52 krzyże waleczne. Po zakończeniu działań 214 pułk został wycofany do Żółkwi pod Lwowem na nową pracę pokojową. Dowódca pułku Żółkiewski Tadeusz Pułkownik jako ochotnik został zwolniony wraz z oficerami i szeregowymi ochotnikami i w październiku 1920 roku opuszcza pułk. Następnie przekazuje dowództwo właśnie rotmistrzowi Adamowi Pułkowskiemu. Następnie pułk przechodzi przez różne miejscowości, nigdzie nie zagrzewając miejsca, między innymi też został podzielony, ponieważ te koszary nie odpowiadały wielkości pułku i dopiero przez te półtora roku aż kilkakrotnie zmieniał właśnie garnizon postoju. Dopiero 4 kwietnia 1922 roku, a więc niedługo będzie 100 lat, okrągła rocznica, zostaje przeniesiony do stałego garnizonu w Kraśniku. Można także o tym poczytać, o 24 Pułku Ułanów i jego historii. Jeszcze w 1929 roku rotmistrz Stanisław Broczyński opracował zarys historii wojennej 24 Pułku Ułanów. Natomiast jest jeszcze opracowanie dziesięciolecie wojsk 6 Okręgu Korpusu we Lwowie z 1928 roku i tak jak mówiłem, pan Rafał Surdacki w 2013 roku także takie opracowanie zawarł.
1: A jeżeli chcecie jeszcze bardziej zapoznać się z historią 24 Pułku Ułanów, to możecie odwiedzić Muzeum Regionalne w Kraśniku. Jego siedziba znajduje się przy ulicy Józefa Piłsudskiego 7. Placówka jest czynna od środy do niedzieli w godzinach 10-17. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraśnik. Za przygotowane materiały dziękuję naszemu reporterowi Arturowi Mazurkowi. Przed mikrofonem był Piotr.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
0: I po reklamie.
2: Radio SK. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: taka promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
5: I po reklamie.

ulicach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple, mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden tłum.

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę

0: Posłyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.